0: Za rogiem, jedyną siemce to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup Mixałat, wyrzuć Mixałat. Powtórz. Powtórz.
3: Radio S. Radio S.K.

0: Czeska piła.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Radio S. Radio SK.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, się na nuda. Po lecie skończył się lód.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Poranek w Pile zapowiada się chłodny, bo termometry wskażą zaledwie 10 kresek. Możliwe są przelotne opady, ale ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni, co przyniesie trochę więcej ciepła.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Jest to 6, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie. Napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
3: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
4: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
3: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
2: W SK News Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
5: Ha sido un honor jugar por este club.
2: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia.
5: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
2: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
6: SK Piła News.
7: Jan Grzelaczyk. W Pile powstanie nowa zielona przestrzeń. Podpisane zostały umowy na realizację projektu Barwna Enklawa na Zielonej Dolinie, który otrzyma ponad 138 tysięcy złotych dofinansowania. W planach są nasadzenia kilkudziesięciu drzew i ponad 1600 krzewów. Posiedzenie na powietrzu odbyła Komisja Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Piła. Radni odwiedzili osiedle, MZK czy przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji elementów stalowych. Wszystko po to, by lepiej przyjrzeć się kwestiom, które później są omawiane.
8: Jankes,
9: Kama
8: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
11: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
10: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
11: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
1: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek, to dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. Dzień dobry wszystkim.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: o
0: tym.
1: Sam wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. Ocieranie łez. No. A na dermach? A, dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: Naprawdę?
2: Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, to było coś, zazdrościliśmy. Co tam dermy? Co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się dzieją, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym, i wysłać nam głosówkę na eskowym Messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poranne brasowanie.
1: Dzień dobry.
3: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
2: Chce się wstać do pracy.
3: No. Nie? Wiadomo. Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No, jest super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
3: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
3: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co to ty mówisz, Jadziu, no?
2: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
2: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
3: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, takim jesteśmy otwarci, i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
2: Aha.
1: Tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy. Nie tłumaczy.
1: Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny. Wygłosił orędzie do narodu.
3: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
2: Znając Michała, pupa będzie bolała.
4: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
2: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o derby, tak?
0: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
1: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda.
0: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Jan.

0: she's a sexy chick.
1: Reklama.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
4: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
3: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
4: Kiedy to?
3: Już 21 maja. Piła, Browarna 19.
4: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
3: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
5: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Piła, Śródmiejska 16.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
12: W Pile poranek przyniesie chłodniejsze klimaty z temperaturą około 10 kresek. Możliwe są przelotne opady, więc parasol może się przydać. Powietrze będzie dobrej jakości, co na pewno ucieszy spacerowiczów. Po południu temperatura wzrośnie do 14 stopni.
11: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
13: 6.30, zaczynamy Eskanius. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
14: Eska Sport News.
13: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betis Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
15: Robert! Robert!
13: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
16: Jankes,
17: Kama,
16: Kama
17: i Wiktor.
16: Wiktor.
18: Poniedziałek. Dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
19: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
18: I tu nasze trzy kropki.
20: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
18: O, pan Fizolow.
19: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, chyba. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj. Eska, fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś,
0: Mówię, że na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Tak, dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy, czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika. I Wiktor.
3: Reklama. Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl. Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
4: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki. Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
3: I po reklamie.

0: SK budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Niestety, wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie. Tak to bywa właśnie z urodzinami, że człowiek często kończy w miejscu, w którym by się nie spodziewał, że skończy.
1: Rozumiemy, że to jest twoja strefa oczywiście komfortu, ale będziesz musiał z tej strefy wiadrowej, komfortowej wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
3: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych, chyba nawet
1: brawo!
3: Tej rodzinki.
1: Halo!
2: Halo, jestem, tak. Bardzo się cieszę, dziękuję bardzo. I tak, na pewno zbiorę.
4: Fantastycznie, trzyma się wszystkiego szerokiego.
0: Radio SK.
1: To była tak zwana krótka piłka. No, co będziemy, trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze, i muzyka, hej!

0: Papa Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Jan, Kama i Wiktor.
5: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
10: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
11: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic Dove. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Pile szykujcie parasole, bo poranek zapowiada się mokro, z przelotnymi opadami. Termometry pokażą około 10 kresek, więc chłodno. Po południu sytuacja się poprawi. Temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wiatr będzie łagodny, a chmury mogą się przemieszczać.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne. Trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporterski Michał Skolimowski teraz w SK News.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
3: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
2: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. Tu najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
4: SK Piła News.
5: Jan Grzelaczyk. Gmina Krajenka inwestuje w ekologiczną przyszłość. Podpisano umowę z wykonawcą, której celem są innowacyjne działania. W planach jest m.in. zwiększenie retencji wód czy poprawa estetyki przestrzeni publicznej. Projekt ma wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Niedługo w Łobrzenicy 29. ogólnopolski bieg Alojzego Graja. W programie biegi dla dzieciaków, jak i bieg główny na dystans 10 km. Jak nazwa wskazuje, start i meta będą na stadionie imienia Alojzego Graja. Bieg już 24 maja.
6: Kama i Wiktor.
2: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
7: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
8: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
2: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
7: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje Rachunki.
2: Teraz od nas dla was Dua Lipa i za chwilę Męskie Granie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa, Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja. Oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczo godzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie.
4: Jankes, Jankes, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko. I've been watching you. Give all your

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana, piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
4: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka,
3: nie,
4: która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło.
3: No
0: i
3: nie, to jest, okay, to już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli takie podrabiane Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze. Ale jakieś pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.
0: A to jest fajny pomysł, jak to ma działać. A ile kosztuje taka udawana studnia?
3: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
4: Nie, no to słuchaj, to
2: my grosikami jak do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo.
3: A, dziękuję.
2: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
4: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki SK zapłaciła.
3: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
2: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszcza i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
3: Tak. Super, bardzo dziękuję.
4: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Mm-hmm. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Wiecie, na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi.

0: teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Mamo! A weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
8: Cześć, mam na imię Sebastian i jestem absolwentem kierunku elektrotechnika. Zawsze chciałem prowadzić własną działalność gospodarczą. Studia w trybie dualnym dały mi doświadczenie, które pozwoliło mi to marzenie spełnić. Dziś jestem właścicielem firmy serwisującej elektrownie fotowoltaiczne.
9: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako. Producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
14: W Pile poranek zacznie się z chmurami, a temperatura wyniesie 10 kresek. Słońce nie będzie się przebijać, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu spodziewamy się przelotnych opadów, a termometry pokażą maksymalnie 14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: 7.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. A na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle, to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
16: SK Sport News.
15: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
17: Wiktor.
18: Dzień dobry, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
19: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
20: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
18: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu eska.
19: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak,
2: taki kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: Oj tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. I po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Wiecie, Grece, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz.
3: Fiu. Jankes. Kama. I Wiktor.
4: Reklama. Masz stare albo po wypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino Kołowałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
6: To już się dzieje. Fitness Extreme w Chodzieży po spektakularnej metamorfozie już otwarty i wyznacza nowy standard treningu. Strefy cardio, siłowa, funkcjonalna, dwie sale fitness i najważniejsze, jedyni w okolicy działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ruszaj po formę. Fitness Extreme Chodzież, bezobsługowy klub fitness. Małachowskiego 2. Twój czas, twój trening, twój progres.
7: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
8: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
9: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
12: I po reklamie.

0: Państwu, to Jacka, 14 minut do godziny 8. Shop All, hej, Alicante.
1: Shop All, kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencik u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotniczych, odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale, czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie znam nikogo, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają, proszę pani...
5: Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, no, z czym problem? No zamówiłam...
4: A możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
5: Proszę?
4: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
5: No wie pani co, no, ale mogę zadzwonić i do pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
4: Do Tomasza pani chce dzwonić?
5: Tak.
4: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
6: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
5: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
7: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: No właśnie. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: To nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację. Jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
6: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: W Pile przedpołudnie zapowiada się chłodne, z temperaturą około 10 kresek. Niebo będzie całkowicie zasnute chmurami, więc słońca raczej nie zobaczymy. Po południu może nas zaskoczyć przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
2: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii i z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry,
2: Michale. Co już ustalili śledczy?
3: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę 2 hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
2: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę, 20 dzień maja. To ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
4: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
2: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
5: SK Piła News.
6: Jan Grzylaczyk. Kolejne spotkanie autorskie w Pile. Tym razem Kinga Dębska z promocją książki Czułe miejsca, reżyserka o sobie. Dębska jest cenioną polską reżyserką i scenarzystką. To wydarzenie już 28 maja w Regionalnym Centrum Kultury w Pile. Znana jest data tegorocznego wydarzenia Piła swojemu miastu. Składa się na nie muzyczna parada ulicami miasta, jak i tradycyjny koncert w wykonaniu Zespołu Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Pile. To już 31 maja na Placu Konstytucji 3 maja.
5: Jan Jankers, Kama i Wiktor w Radiu SK.
7: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
8: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
9: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
7: To ma fajnie, że z nami jesteś.
8: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
7: W radiu to się nie jest praca, to jest pasja, proszę pani.
8: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500?
2: I było przycięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: Niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom. Jankes, Ema
2: i Wiktor. Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, znowu lecimy w nieznane.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu w TUI w Pile.
2: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
3: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
3: No.
4: O. O, aż się okulary mi zapiszczały.
5: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
5: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
6: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
5: Czyli gaz i hamulec w jednym.
6: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
6: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
6: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
6: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
5: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: To przecież ja tego nie widziałem.
6: Przepraszam, ja to nie roznegliżowane.
3: Nie, to są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No, wszystko jest w porządku, okej. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
5: szalonego
3: robicie? O, szalone dziewczyny.
6: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
5: Bonding time.
6: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
3: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
6: Tak.
5: To
6: tak,
5: pozwólcie,
6: dokładnie,
5: że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
5: Więc powiedzmy to już oficjalnie. Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
5: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
6: Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: No najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś, nie wiadomo gdzie.
5: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
7: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
3: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
6: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
5: Niemożliwe!
0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
5: Ojej, dobrze, cię choć innego odpada.
3: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
5: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na Odlot Ściśle Tajny.
2: Odlot Ściśle Tajny. Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.

0: wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobię. Uwaga, odbieram telefon, tu SK.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać. Ja.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, że twoje ciało chce odmiany na wiosnę? Odwiedź Yasumi Day Spa Piła. Przygotowaliśmy pakiet zabiegów antycelulitowych na smukłą sylwetkę. Kriolipoliza, endermomasaże, liposukcja ultradźwiękowa, fala radiowa, laser i wiele więcej. Zapraszamy na konsultacje. Yasumi Piła, ulica Wojska Polskiego 4. Telefon 509 345 996. piwayasumi.pl.
2: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
3: Marian, a więcej się nie da?
4: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przyskład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2800.

0: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
5: Dziś w Pile przed południe zapowiada się chłodno, termometry wskażą 11 kresek. Nad miastem dominować będą ciemne chmury, ale jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Warto mieć parasol pod ręką.
4: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
6: Minęła 8.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
7: Kama i Wiktor. W radiu
8: SK. No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
9: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
10: Poniedziałek.
8: I poszedł.
11: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
8: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
9: Idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było
0: kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. No promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes i Wiktor.
4: Reklama. Wielosztuki w RTV EURAGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
4: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
3: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
4: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Po to ekipa na 102.
3: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
4: Do swych składów pięknie zapraszają.
3: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
5: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
6: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
7: Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
10: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9 Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy może w Stanach Zjednoczonych.
2: Chyba nie można tańczyć baciaty w tych krajach arabskich, coś mi się wydaje.
0: W domu można, po cichutku gdzieś tam, no.
1: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: No, dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: A ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie. A my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
9: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź tam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda.
20: Przedpołudnie w Pile zapowiada się pod znakiem ciemnych chmur, a termometry pokażą 11 kresek. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie wpłynie na samopoczucie. Po południu możliwy przelotny deszcz, a temperatura wzrośnie do 14 stopni. Wiatr będzie łagodny.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda, oferujący letnie obozy i kolonie w Polsce i za granicą. Obozowa Przygoda.pl.
0: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz eski Łukasz Bogdan.
18: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy, zmuszając go do dalszej jazdy. Dramatyczne sceny zarejestrowała kamera samochodowa, a nagranie szybko trafiło do internetu. Taksówkarz zdołał uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
0: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
21: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5 promila alkoholu w wydechanym powietrzu. Jest to obywatel Rwandy.
0: Mówi Jakub Gontarek ze stołecznej policji. To już kolejne niebezpieczne zdarzenie w tym miejscu. Po styczniowym wypadku, w którym zginął 6-letni chłopiec, postawiono tam fotoradar. Alicja Szemplińska wróciła do Polski po konkursie Eurowizji w Wiedniu. Przypomnę, reprezentantka Polski zajęła w nim 12 miejsce. Na lotnisku w Warszawie czekała na nią z kwiatami grupa fanów. A relacje i recenzje po finale Eurowizji znajdziecie na sk.pl.
22: SK Piła News.
23: Jan Grzlaczyk. Wzdłuż drogi krajowej 22 między Jastrowiem a Szwecją powstanie ponad 13-kilometrowa ścieżka pieszo-rowerowa. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą. Ukończenie ścieżki planowane jest na maj w przyszłym roku. Kwiatomat, biletomat, a teraz czas na pyromat. W miejscowości Święta pod Złotowem stanął samoobsługowy sklep, w którym można zakupić ziemniaki. Pomysłodawca pan Jacek zaciągnął pomysł z Holandii, gdzie takie rozwiązanie jest bardzo popularne.
24: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bletka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa. Rule, don't say that, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time. 9:02 w ST już grają. Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney Polak i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia, takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne, na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami, oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Te algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanahi i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hot grill.
2: Parilla caliente.
3: Grilla calda.
4: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
5: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Piła, Browarna 19.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych boczków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
7: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
7: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
9: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
10: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
11: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
12: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
13: Hej, co u ciebie?
14: Zapisałem się do TebEdukacja.
13: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
14: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
13: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
14: W TebEdukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
13: Też bym tak chciała.
14: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piła, Śródmiejska 16.
13: TebEdukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
18: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Thomas Gray i Rumors, hity na czasie po godzinie 9, raczej przed 10. Tomek na Eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: To co, Angela? Idziemy na rower?
7: Ale mój stary już nie daje rady.
6: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
7: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
6: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 lat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
8: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więc w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
10: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kosseka 96.
11: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
12: To już się dzieje. Fitness Extreme w Chodzieży po spektakularnej metamorfozie już otwarty i wyznacza nowy standard treningu. Strefy cardio, siłowa, funkcjonalna, dwie sale fitness i najważniejsze, jedyni w okolicy, działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ruszaj po formę. Fitness Extreme Chodzież, bezobsługowy klub fitness. Małachowskiego 2. Twój czas, twój trening, twój progres.
13: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
14: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
16: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu w TUI w Pile.
20: Dziś przedpołudnie w Pile zapowiada się łagodnie, z temperaturą około 12 kresek. Gęste chmury będą dominować na niebie, ale jakość powietrza pozostanie w normie. Po południu możliwe przelotne opady, a temperatura wzrośnie do 15 stopni. Wiatr będzie umiarkowany.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
21: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskiem. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Stolimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
22: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyna. Ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
21: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
0: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
21: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
1: SK Piła News.
18: Jan Grzlaczyk, hulaj z głową to nazwa akcji o bezpiecznym poruszaniu się hulajnogami. W maju policjanci ze Złotowa będą odwiedzać złotowskie szkoły, by nauczyć dzieciaki w tym temacie. Akcja odpowiada na nowe przepisy. Od czerwca za brak kasku u dziecka jest mandat. Opublikowano ranking finansów samorządów. W regionie najlepiej wypadły powiat złotowski i chodzieski, zajmując 126 i 130 miejsce na 314 powiatów. Powiat pilski uplasował się na 229 miejscu, głównie przez bardzo niski wskaźnik inwestycji.
23: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też między innymi PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i Cztery Pory Roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie, 10:03 na zegarach. To jest Eska.

0: Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od ich Troje i Kajne Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No tu pewnie rząd nerwieniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding in Don't Want Your Love SC.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Castorama.
8: Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Ptaszki ćwierkają, że twoje ciało chce...

0: Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga, motocykliści! Podpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
4: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają i wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary. Radio
1: SK. Reklama. Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
2: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii miała być jedna doniczka,
4: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
12: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
11: Ci, co ją znają, reagują.
13: Ach!
12: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
14: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: I po reklamie.

0: I Benny Hollow w Radiu SK tuż przed godziną 11. Za chwilę trochę o pogodzie w okolicy, a ta mocno dynamiczna. Później newsy, a później kolejne hity na czasie. Nareszcie zagram numer jeden z gorącej 20 Radia SK, czyli numer nareszcie. Męskie granie orkiestra 2026, już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Sprawdź to sam, czeki dał, tchusi ceną każdy dział.
3: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca Kawa Mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa MAGO.pl.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda.
16: Dziś w Pile czeka nas pochmurny poniedziałek. Termometry pokażą 13 kresek, a w ciągu dnia temperatura wzrośnie do 14. Po południu spodziewajmy się deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co może potęgować odczucie chłodu.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda, oferujący letnie obozy i kolonie w Polsce i za granicą. Obozowaprzygoda.pl.
18: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
19: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był
0: w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
18: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia. Takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
14: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
18: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
9: SK Piła News.
19: Jan Grzlaczyk, rusza budowa mostu na Krajowej Dziesiątce w Pile.
20: Zaczniemy od budowy mostu tymczasowego, który przejmie ruch na czas inwestycji.
19: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA. Nowy most ma być gotowy za niecały rok. Inwestycja pochłonie ponad 16 milionów złotych. Już niedługo spotkanie autorskie Kazimierza Kercza, autora powieści Podwójna pętla czy zbioru wierszy Punk Ogito. Spotkanie już w tę środę o 17.30 w Galerii Labirynt. Wstęp jest wolny.
21: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce, December 10 i Infinity 123. Na początek, nareszcie, 11.02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sobkowski, witajcie.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: To pewne! Z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
3: Cześć, jestem Karolina. Studiuję transport na specjalności logistyka transportu. Dzięki studiom dualnym i współpracy uczelni z biznesem uczę się od profesjonalistów. Rozwijam umiejętności praktyczne i jestem świetnie przygotowana do zawodu. Już podczas studiów otrzymałam ofertę pracy, więc czeka mnie ciekawa przyszłość zawodowa.
4: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
5: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
6: Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie.
7: Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12.
6: Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
10: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
9: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
10: Kiedy to?
9: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
10: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
9: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
11: I po reklamie.

się wszyscy! Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce. We'll be right back.

0: Will.i.am i Spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony, Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5. produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Marian, A więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
11: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
12: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
11: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
12: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
13: Znowu lecicie?
14: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
13: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
14: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
15: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
18: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombr. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sopkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Ptaszki ćwierkają, że twoje ciało chce odmiany na wiosnę? Odwiedź Yasumi Day Spa Piła. Przygotowaliśmy pakiet zabiegów antycelulitowych na smukłą sylwetkę. Kriolipoliza, endermomasaże, liposukcja ultradźwiękowa, fala radiowa, laser i wiele więcej. Zapraszamy na konsultacje. Yasumi Piła, ulica Wojska Polskiego 4. Telefon 509 345 996. piwayasumi.pl.
2: Jeździsz w taksi? Liczysz koszty i szukasz sprawdzonego auta do codziennej pracy? W Toyota Ukleja obowiązuje oferta specjalna dla branży taksi. Wybrane modele dostępne są z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Oferta dla jednoosobowych działalności z licencją taksi oraz firm, gdzie taksi jest główną działalnością. Toyota Ukleja. Suchy Las i Ujście. Zapytaj o ofertę taksi.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
5: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
9: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu w TUI w Pile.
10: W Pile po południu termometry pokażą 14 kresek, a niebo zasnują chmury. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie musimy się obawiać nagłych zmian. Wieczorem może spaść lekki, przelotny deszcz, a temperatura spadnie do 13 stopni. Wiatr będzie łagodny.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
11: Punktualnie 12, SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
12: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
13: Groziła mi o tak blisko do gardła.
12: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
11: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie pył znad Sahary, to co?
0: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
11: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
13: Eska piła. Na czasie.
14: Jan Grzlaczyk, Siła Kobiecego Biznesu to wydarzenie skierowane prosto do kobiet. Na nim prelekcje m.in. o bezpieczeństwie i sile wewnętrznej. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na rzecz Pilskiego Schroniska Miluszków. Wydarzenie już 24 maja w hotelu Arche Piła. Już niedługo Gminne Dni Młodzieży w Szydłowie. W programie koncerty artystów wystąpią Calvi i Remi oraz Boron. Do tego strefy relaksu, konkursy i oczywiście jedzonko. Wydarzenie już 22 maja, a wstęp jest wolny.
15: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2:00 po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

znikło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, Photograph w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Jamie Pala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie. Radio
1: SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
5: Autopromocja.
6: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
7: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
8: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fans w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fans. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
9: Co ty taki zakręcony?
10: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
9: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
10: Co? Tak szybko?
9: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
10: Czekaj!
9: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
10: Piła Śródmiejska 16.
9: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: To już się dzieje. Fitness Extreme w Chodzieży po spektakularnej metamorfozie już otwarty i wyznacza nowy standard treningu. Strefy cardio, siłowa, funkcjonalna, dwie sale fitness i najważniejsze, jedyni w okolicy, działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ruszaj po formę. Fitness Extreme Chodzież, bezobsługowy klub fitness. Małachowskiego 2. Twój czas, twój trening, twój progres.
14: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
17: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
16: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
17: Kiedy to?
16: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
17: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
16: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
18: I po reklamie.

0: Piękny głos. Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć, Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży. Bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk. Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
9: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
8: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
9: A w środku?
8: Ogromny bagażnik, 604 litry.
9: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
8: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
14: A cappuccino też za 7?
15: Też.
14: A flat white?
15: Też.
14: A...
15: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
16: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
17: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
18: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
17: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
18: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
19: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
20: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
21: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: i po reklamie.

dobrze wam gramy. Przyznajcie, Talk to You, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13. Od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit w Estii.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy, moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
6: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: ZUS, podatki, czynsz, konto.
12: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
11: Ty nie?
12: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
11: Płacą ci? Dużo?
12: 4000 się uzbierało.
11: No żartujesz.
13: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda.
16: Dziś w Pile czeka nas umiarkowana pogoda. Słupki rtęci pokażą 14 kresek, a na niebie zobaczymy ciemne chmury. Jakość powietrza będzie przeciętna. Wieczorem możliwe przelotne opady, a temperatura spadnie do 13 stopni. Przygotujcie się na zmienne warunki.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda, oferujący letnie obozy i kolonie w Polsce i za granicą. Obozowaprzygoda.pl.
17: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
18: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Na jednym widzie mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
17: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręcha awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
8: SK Piła. Na czasie.
14: Jan Grzylaczyk. Jeszcze maj, a już powoli witamy lato. Konkretnie lato będzie witać Margonin wraz ze swoimi rytmami lata. Na plaży w Margoninie już 23 maja zobaczycie i posłuchacie Kai oraz Tu Magica. Ma być gorąco, letnio i przede wszystkim przyjemnie. Maj to dla was za wcześnie, lato również można powitać w czerwcu. 6 czerwca w Amfiteatrze Miejskim w Chodzieży zobaczycie Sydney Polaka oraz elektryczne gitary. To będzie trochę podróż do przeszłości wraz z kultowymi przebojami.
19: 3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Piękny duet. Nelly Furtado, Timbaland, Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami. Więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Krzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
3: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
2: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
7: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się. Ciepłe rzeczy raczej bym polecała. To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Sims, co noc za chwilę Westy.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
6: Reklama. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
10: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. Aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
14: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
15: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
16: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
17: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka
1: elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
18: To będzie ostatnia reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: I po reklamie.

Jazzy. Can't Deny It w Radiu SK. 5 minut do godziny 14. Pora taka, że można albo pomyśleć o tym, że warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning w SC.

0: Reklama.
1: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
11: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
12: Cześć, mam na imię Piotr. Na Akademii Nauk Stosowanych studiowałem mechanikę i budowę maszyn, dzięki czemu teraz projektuję maszyny i jestem cenionym inżynierem. Interesuje Cię technika? Dołącz do nas. Studiuj w ANS.
13: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
14: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
20: Chwilę po południu temperatura wzrośnie do 14 kresek, a niebo będzie szare, wiatr umiarkowany, więc nie będzie zbyt wietrznie. Wieczorem możemy spodziewać się przelotnych opadów, a temperatura spadnie do 13 stopni. Przygotujcie parasole, bo może być mokro.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
21: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
22: Minęła 14, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy. Są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychologicznym. psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
0: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
22: O czym Michał Skolimowski.
1: SK Piła. Na czasie.
17: Jan Żlaczyk. Nowe stand-upy nadciągają do Piły, w tym Paweł Konkiel z programem Zespół Komika Drażliwego, a w nim dużo historii o życiu. Stand-up już 2 czerwca w scenie Bar and Restaurant w Pile. Skrzypaczka Sulamita Ślubowska oraz pianista Grzegorz Skrobiński już niedługo w Pile. To cenieni polscy artyści, którzy wystąpią w Zespole Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina. Koncert kameralny w ich wykonaniu już 22 maja o godzinie 18:30.
23: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą, na przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów, to zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Well, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurt będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama.
2: Kastorama.
3: Teoria
1: i praktyka.
3: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
8: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
9: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: To już się dzieje. Fitness Extreme w Chodzieży po spektakularnej metamorfozie już otwarty i wyznacza nowy standard treningu. Strefy cardio, siłowa, funkcjonalna, dwie sale fitness i najważniejsze, jedyni w okolicy, działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ruszaj po formę. Fitness Extreme Chodzież, bezobsługowy klub fitness. Małachowskiego 2. Twój czas, twój trening, twój progres.
12: I po reklamie.

0: To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Low Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata. Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej, albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonatan PZ Liwka obejmuje noce. Za chwilę wezcę.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4 i zyskaj aż 80%. A 5 produkt będziesz mieć nawet za złotówkę. Na przykład laptop gamingowy Lenovo AMD Ryzen 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży, Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
5: Sprawdź to sam, Chicken Out kusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis, tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Auto Kasacja Skup Pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
8: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg. 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg. A 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
5: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy Was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy Ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do Twojego domu. Nasi eksperci pomogą Ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na Was Mega AGD w mega cenach.
6: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
7: Słyszałeś? Cosinus Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
8: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
7: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
8: Kiedy to?
7: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
8: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
7: Cosinus Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
13: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda.
17: Chwilę po południu zrobi się mokro, bo zapowiadane są drobne, przelotne opady. Temperatura będzie przyjemna, słupki rtęci pokażą 14 kresek. Wiatr nie będzie przeszkadzał, bo powieje delikatnie. Jakość powietrza pozostanie taka sobie, więc lepiej zostać w domu.
18: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda, oferujący letnie obozy i kolonie w Polsce i za granicą. Obozowaprzygoda.pl.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
20: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
19: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
0: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
19: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
14: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
19: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
21: SK Piła News.
22: Jan Grzylaczyk będzie miał ponad 80 metrów długości i około 15 szerokości. Rusza budowa mostu na Krajowej 10 w Pile. Najpierw wybudowany zostanie most tymczasowy.
23: Dzięki czemu ograniczymy utrudnienia dla kierowców.
22: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA. Nowy most ma być gotowy w marcu przyszłego roku. Pięknie pachnie i właśnie kwitnie w lasach Wielkopolski, ale uwaga, konwalia majowa jest silnie trująca, ostrzegają leśnicy. Niebezpieczne są kwiaty, owoce i woda z konwali.
24: Rzuć na luz!
25: Rzuć na luz!
26: Rzuć na luz!
27: Rzuć!
24: Rzuć na luz!
27: W Radiu SK.
28: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
19: Tu Pawełek, dzień dobry.
28: Dzień dobry.

0: i Leniomi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, panie
0: myślałem, że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: W godzinie nie będę śpiewał 100 lat.
0: Ja to rozumiem. Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo
1: dokładnie
0: nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-owo.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie, orkiestra, najnowszy singiel, tegoroczny hymn wystartuje już po krótkiej przerwie. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Hola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka,
8: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
11: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
12: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
13: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Cześć, nazywam się Paulina i jestem absolwentką kierunku kosmetologia. Obecnie pracuję jako kosmetolog i śmiało mogę powiedzieć, że zostałam odpowiednio przygotowana do zawodu. Wiedza zdobyta podczas studiów pozwala mi na świadomą pracę z klientem.
17: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemirackiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem, tylko w grupie Mago. Piła, Siemirackiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa Mago.pl.
20: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
1: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
1: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeated. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
1: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeated, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego 100 lat.
0: Jakiego uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem, obiecaliśmy, a zatem, no tak, Pawełku, czyńcie honor. Być może Kasia i Asia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, 100 lat, 100 lat, 100 lat. Niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, 100 lat, niech żyją nam. Kasia i Asia, hurra.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
15: Castorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii miała być jedna doniczka.
15: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
18: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
17: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
18: A w środku?
17: Ogromny bagażnik, 604 litry.
18: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
17: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
19: Kia. Movement that inspires.
20: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
21: To będzie ostatnia reklama.
20: Do
1: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
21: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja anglistka w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki ćwierkają, że twoje ciało chce odmiany na wiosnę? Odwiedź Yasumi Day Spa Piła. Przygotowaliśmy pakiet zabiegów antycelulitowych na smukłą sylwetkę. Kriolipoliza, endermomasaże, liposukcja ultradźwiękowa, fala radiowa, laser i wiele więcej. Zapraszamy na konsultacje. Yasumi Piła, ulica Wojska Polskiego 4. Telefon 509 345 996. piwayasumi.pl.
2: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
3: Bezpłatna rehabilitacja onkologiczna realizowana przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w 5 miastach Wielkopolski. Wszystkie osoby pracujące lub zarejestrowane jako bezrobotne w wieku od 18 do 64 lat, które chorują lub przebyły chorobę nowotworową, mogą skorzystać z bezpłatnego wsparcia dietetyka, psychologa oraz fizjoterapeuty. Szczegółowe informacje pod numerem 601 061 848 lub na stronie rehabilitacja-open.pl. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na Ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być Twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
5: To już się dzieje. Fitness Extreme w Chodzieży po spektakularnej metamorfozie już otwarty i wyznacza nowy standard treningu. Strefy cardio, siłowa, funkcjonalna, dwie sale fitness i najważniejsze, jedyni w okolicy, działamy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ruszaj po formę. Fitness Extreme Chodzież, bezobsługowy klub fitness. Małachowskiego 2. Twój czas, twój trening, twój progres.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Hej, co u Ciebie?
8: Zapisałem się do TEB Edukacja.
7: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
8: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
7: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
8: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
7: Też bym tak chciała.
8: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Piła, Śródmiejska 16.
7: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
12: W Pile na popołudnie zapowiada się umiarkowana pogoda. Termometry pokażą około 13 kresek. Możliwe są drobne, przelotne opady, które mogą chwilowo zmoczyć ulice. Wiatr będzie łagodny, więc nie przewidujemy większych utrudnień. Jakość powietrza pozostanie przeciętna.
11: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MONU lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
14: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
13: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
14: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
13: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała. Na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
15: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przydeptane szlaki wyżej.
13: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
16: SK Piła News.
17: Jan Grzlaczek. Konkurs wokalny niedługo w Złotowie. Piąty Wielkopolski Festiwal Piosenki Musicalowej to konkurs skierowany do mieszkańców województwa w wieku od 11 do 19 lat. To już 20 maja w Złotowskim Domu Kultury. Znana jest data tegorocznego wydarzenia Piła swojemu miastu. Składa się na nie muzyczna parada ulicami miasta, jak i tradycyjny koncert w wykonaniu Zespołu Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Pile. To już 31 maja na Placu Konstytucji 3 maja.
18: Wrzuć na luz!
19: Wrzuć na luz!
18: Wrzuć na luz!
19: Radio SK!
20: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
21: Tu Pawełek, dzień dobry.
20: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą getry.
0: Głowy.
2: To nie skarpety, dokładnie. To getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
3: Autopromocja.
8: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: 5-letnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
13: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
14: Skoczysz do Carrefoura?
15: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Jogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
16: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
17: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
18: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
19: A właśnie, że pasuje.
20: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
21: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
22: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
27: Codziennie niskie ceny.
28: I po reklamie.

0: Señorita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna señorita, którą mamy dla was na ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Hajeska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mieli policzki ołowe z kluskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci, pozdrawiam.
0: Jest, moje policzki aż się spociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce. Dzięki niej Anastasia, Left Outside Alone. Na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek.
0: No
1: otworzył
0: tak.
1: sobie tekst i tutaj
0: no
1: na
0: tak.
1: całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek. Wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer.
0: To
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce, byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście
0: zmiany biegów.
1: Tak, wersami była szybka zmiana biegów, tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK, to też będzie nasz merch popołudniowy, a za moment Dawid Podsiadło, to co masz ty, zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
4: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
5: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Słyszałeś? Casinos Young 15+ w Pile robi dni otwarte.
9: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
8: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
9: Kiedy to?
8: Już 21 maja. Piła. Browarna 19.
9: A na casinosyoung.pl rekrutacja trwa.
8: Casinos Young 15+. Tu nauka łączy się z pasją.
10: Hot grill.
11: Arilla caliente.
12: Grilla calda.
13: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
14: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Znowu lecicie?
3: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
2: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
3: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
4: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Halo, od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas news, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Marian, a więcej się nie da?
5: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo Log 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
7: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
8: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadaszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
9: Wiedzę o mechanice pojazdowej mają w małym palcu. Zatem jak zostawisz u nich samochód, możesz być pewien, że jest w dobrych rękach. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Poznańska 70. Teraz akcja klimatyzacja. Kompleksowe sprawdzenie w supercenie. Uwaga, uwaga! Klimatyzacja z dojazdem do klienta. Również w maszynach przemysłowych oraz rolniczych. Fast Car Service. Mechanika pojazdowa. Piła Poznańska 70. Twój pit stop.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie MAGO. Piła, Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda.
18: Wieczorem w Pile czeka nas łagodna aura. Słupki rtęci pokażą około 13 kresek, co zapewni przyjemną temperaturę. Możliwe są przelotne opady deszczu, ale nie powinny one zbytnio przeszkadzać. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie musimy się martwić o silne podmuchy.
19: Sponsorem programu jest właściciel marki Obozowa Przygoda, oferujący letnie obozy i kolonie w Polsce i za granicą. Obozowaprzygoda.pl.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
20: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
21: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosu w głowę, druga, że po uderzeniu w padł do leśnego rowu i się utopił. Po sekcji zwłok śledczy będą mieli podstawy do przedstawienia konkretnych zarzutów.
20: Jeden z zatrzymanych mężczyzn był nietrzeźwy, miał promil alkoholu w organizmie. Polacy są na pokładzie flotylli przechwyconej przez izraelskie wojsko. Te informacje potwierdził polski MSZ. Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
0: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
20: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych czterech kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
15: SK Piła News.
22: Jan Żlaczyk. Drugie i trzecie miejsce policjantów ze Złotowa w 24-godzinnym Rawickim Festiwalu Sportu. Męska reprezentacja Komendy Głównej Policji pokonała dystans prawie 423 km, wykonując 151 pętli. Żeńska reprezentacja z kolei zdobyła trzecie miejsce i przebiegła 358 km, zaliczając 128 pętli. W Pile powstanie nowa zielona przestrzeń. Podpisane zostały umowy na realizację projektu Barwna Enklawa na Zielonej Dolinie. W planach są nasadzenia drzew i krzewów.
23: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
23: Wrzuć na luz!
24: Wrzuć na luz!
25: Wrzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
26: Tu Pawełek. Dzień dobry.
25: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I Like It w Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie?
1: Tak. Ja to rozumiem. Ugryzło.
2: A jak ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Tak, takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem.
1: Witamy milionerem.
0: Was bardzo pięknie w zabawie. Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK?
2: Dzwońcie.
0: Aplikuję tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664 402 302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Witam.
0: Kogo witamy? Czołem.
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę. Pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemność.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzyma się tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
0: Tyle z podpowiedzi, za moment rozgrywamy rundę drugą.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Posłuchaj uważnie. Sklep Mega AGD już otwarty w Galerii IBI. Zapraszamy was do świata AGD w najlepszym wydaniu. Lodówki, pralki, zmywarki i wiele innych sprzętów w jednym miejscu, w najlepszych cenach. A jeśli znajdziesz ten sam produkt taniej, przebijemy tę ofertę. W Mega AGD dajemy ci gwarancję najniższej ceny. Przyjdź, zobacz i wybierz idealne urządzenia do twojego domu. Nasi eksperci pomogą ci w wyborze. Odwiedź nas już dziś w Galerii IBI w Pile. Czeka na was Mega AGD w mega cenach.
6: Masz stare albo powypadkowe auto? Sprzedaj je. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Przyjmujemy wszystkie pojazdy, stare i powypadkowe. Płacimy najwięcej i gotówką na miejscu. Odbieramy auto tego samego dnia z miejsca postoju. Wystawiamy legalne dokumenty. Autokasacja skup pojazdów Dobino koło Wałcza. Telefon 500 170 290. 500 170 290. Więcej na stronie www.kasacja.pl.
7: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
8: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Gmina Drawsko-Pomorskie oraz Ośrodek Kultury w Drawsku-Pomorskim. Pomorze Zachodnie. Przyjdź i porozmawiaj o trzeźwości na drodze.
9: To będzie ostatnia reklama. Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
10: I po reklamie. Eska.

0: FM, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w rejku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak? Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest też napis.
1: Pisze na nim happy. Berzet.
0: Dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia. Cześć, Karolu. Witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
1: Birthday to you?
0: Tak. Thank jest. You. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl.

0: Wszelkich było trzech z Fasonem, Kygo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No może, lecącego nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Mm-hmm. Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzam wam się euro.
1: To euro. Pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła
7: w Radiu SK w każdy piątek od 20.
8: SK Live Remix.
7: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
9: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
10: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Live Remix już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
5: Autopromocja.
11: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Jeśli aktualnie chorujesz lub masz za sobą chorobę nowotworową i zależy Ci na kompleksowej rehabilitacji, wejdź na stronę rehabilitacja-open.pl i sprawdź, czy możesz skorzystać z bezpłatnego projektu rehabilitacji onkologicznej realizowanej przez Open w 5 miastach Wielkopolski. Zadzwoń i dowiedz się więcej. 601 061 848. Powtarzam. 601 061 848. Projekt dofinansowany przez Unię Europejską.
16: Już trwa Allegro.

0: codziennie po 18.
1: Mają za sobą kilka tysięcy kilometrów. Ty możesz mieć kilkadziesiąt tysięcy złotych korzyści. W BMW Bońkowscy czekają na ciebie modele demonstracyjne z fabryczną gwarancją i realną korzyścią finansową. Gotowe do odbioru już teraz. Umów się na jazdę próbną i przekonaj się, to może być twoje nowe BMW. Dealer BMW Bońkowscy Piła zaprasza. Ulica Wojciecha Kossaka 102. BMW. Radość z jazdy.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszałeś? Cosinus Young 15 plus w Pile robi dni otwarte.
5: O, będą warsztaty i zwiedzanie szkoły.
4: Mają tam liceum plastyczne i szkołę branżową. A książki, zeszyty i tablet dostajesz za darmo.
5: Kiedy to?
4: Już 21 maja. Piła, Browarna 19.
5: A na cosinusyoung.pl rekrutacja trwa.
4: Cosinus Young 15 plus. Tu nauka łączy się z pasją.
6: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4.

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Cześć, jestem Bartek. Studiuję pielęgniarstwo. Podczas zajęć miałem okazję przygotować się do zawodu na najlepszej klasy sprzęcie. Elektroniczni pacjenci, realistyczne sale szpitalne, symulacje skomplikowanych przypadków medycznych. To wszystko świetnie przygotuje cię do zawodu.
2: Poczuj z nami smak prawdziwego życia akademickiego. www.anspila.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Myślenie przestrzenne to umiejętność. Oswajanie przestrzeni to sztuka. Korzystanie z tej przestrzeni to prawdziwa wolność. Apus Argus. Rolety, żaluzje, plisy, wertikale. Markizy Moskitiery. Rolety zewnętrzne, napędy, sterowanie. Również inteligentny dom. Apus Argus. Przedstawiciel Somfy. Ponad 30 lat na rynku. Piła Chodzieska 29A. Apus Argus. Daj przestrzeni osobowość, a powstanie coś niezwykłego.
8: Ptaszki ćwierkają, że twoje ciało chce odmiany na wiosnę? Odwiedź Yasumi Day Spa Piła. Przygotowaliśmy pakiet zabiegów antycelulitowych na smukłą sylwetkę. Kriolipoliza, endermomasaże, liposukcja ultradźwiękowa, fala radiowa, laser i wiele więcej. Zapraszamy na konsultacje. Yasumi Piła, ulica Wojska Polskiego 4. Telefon 509 345 996. piłajasumi.pl.
9: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu foodtrucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są BMW Motorrad Bońkowscy, Ustowo 55A Szczecin i Ćwiczebna 2 Wrocław. Make life a ride. Polska Baltic Ferries. Twoja podróż między Polską a Skandynawią.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile.
15: Wieczorem w Pile możemy spodziewać się ciemnych chmur, które przyniosą ze sobą lekki północno-zachodni wiatr. Temperatura utrzyma się na poziomie około 12 kresek. Mimo zachmurzenia deszcz raczej nas ominie, więc wieczór zapowiada się spokojnie, choć nieco pochmurno.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
16: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane 366 maszyn zakupionych przez Polskę z USA. Moda na lokalną żywność. Z najnowszych badań wynika, że Polacy coraz częściej chcą wybierać warzywa i owoce z krajowych upraw. Szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
0: SK Sport News.
16: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brookbet Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3.
0: SK Piła News.
12: Jan Grzylaczyk ma być gotowy wiosną przyszłego roku. Rusza budowa mostu na Krajowej Dziesiątce w Pile. Najpierw powstanie most tymczasowy, później obecny zostanie wyburzony.
17: Będzie to obiekt o długości ponad 80 metrów i szerokości ponad 15 metrów, który wyposażymy w chodnik oraz ścieżkę rowerową.
12: Powiedziała nam Alina Cieślak z GDDKiA. Nowy most ma kosztować ponad 16 milionów złotych. Niedługo w Łobrzenicy 29. ogólnopolski bieg Alojzego Graja. W programie bieg główny na dystans 10 km. Bieg już 24 maja.
18: Imprezka.
19: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Darii Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. YYY, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wy kończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w Esce.

0: I tak się kończy sezon, czyli hit Dawida Podsiadły w Radiu SK, ale spokojnie, jeszcze niejednokrotnie się zacznie. 21 minut po godzinie 18 to imprezka Hanczak z tej strony. Dzisiaj ja zaczynam zdanie, wy kończycie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Sylwia?
1: Że wracam z pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
0: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką. No to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
0: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej!
0: Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
6: Sponsorem programu jest właściciel salonów TUI w Pile, oferujący lato 2026.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Co ty taki zakręcony?
9: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
8: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
9: Co? Tak szybko?
8: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
9: Czekaj.
8: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
9: Piła Śródmiejska 16.
8: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
11: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy, helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Aqua Power, autoryzowany dealer BRP Szczecin i Gorzów Wielkopolski. Wkręć się w świat Can-Am. Kłady, pojazdy trójkołowe i motocykle elektryczne. Motul, producent olejów silnikowych klasy premium oraz dodatków uszlachetniających i kosmetyków motocyklowych.
12: Doktorze, syn znowu kaszle.
13: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
12: Co mogę zrobić?
13: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
14: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jeździsz w taksi? Liczysz koszty i szukasz sprawdzonego auta do codziennej pracy? W Toyota Ukleja obowiązuje oferta specjalna dla branży taksi. Wybrane modele dostępne są z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Oferta dla jednoosobowych działalności z licencją taksi oraz firm, gdzie taksi jest główną działalnością. Toyota Ukleja. Suchy Las i Ujście. Zapytaj o ofertę taksi.
18: I po reklamie.
19: Eska.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezce, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Eurotrack Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Marian, A więcej się nie da?
10: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
11: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
13: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
14: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kosseka 96.
15: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
16: A co tam w Carrefourze?
17: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lindt od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
18: Uwaga, motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
19: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
7: Jeździsz w taksi? Liczysz koszty i szukasz sprawdzonego auta do codziennej pracy? W Toyota Ukleja obowiązuje oferta specjalna dla branży taksi. Wybrane modele dostępne są z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Oferta dla jednoosobowych działalności z licencją taksi oraz firm, gdzie taksi jest główną działalnością. Toyota Ukleja. Suchy Las i Ujście. Zapytaj o ofertę taksi.
8: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Olivii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Olivia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: Reklama.
1: Dongfeng to jeden z największych koncernów motoryzacyjnych na świecie. Nowy Dongfeng Mage to ponad 200-konny silnik benzynowy, automatyczna skrzynia biegów, skórzana tapicerka, elektrycznie otwierana klapa bagażnika, kamery 360 stopni, panoramiczny dach, 13-calowy ekran multimedialny. Teraz w wyjątkowej wyprzedażowej cenie od 109 900 zł. Zaprasza grupa Mago. Piła Krzywa 11. Umów się na jazdę próbną 530 15 15 60.
2: Koniec z nerwowym sprawdzaniem postępów budowy. Twoje nowe mieszkanie w Pile już czeka. Osiedle Lotników 2 przy ulicy Kołobrzeskiej w Pile to gotowe lokale mieszkalne i usługowe w spokojnej okolicy. Od Prime Developer otrzymujesz wysoki standard i bezpieczeństwo. W ofercie także komórki lokatorskie i miejsca postojowe. Gwarantujemy szybki proces podpisania umowy i sprawne przekazanie kluczy. Sprawdź szczegóły na primedeveloper.pl.
3: Wiosną pozwól swoim pomysłom rozkwitnąć. Stop Fence. Szeroka oferta ogrodzeń posesyjnych, zadeszenia tarasowe, carporty, zabudowy śmietnikowe. Z nami Twój dom i jego otoczenie zyskają blask, elegancję i komfortową funkcjonalność. Odwiedź Top Fence w nowym salonie sprzedaży. Poznaj szeroką ofertę, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Top Fence. Nowy salon sprzedaży. Piła, ulica Magazynowa 6. www.hurtowniaogrodzeniowa.pl.
4: Jest tylko jeden taki adres, który kierowców przyciąga jak magnes. Siemiradzkiego 27 w Pile. Tylko tu masz aut i marek tyle. Opel, Citroen, Peugeot, Fiat, Jeep. Osobowe i dostawcze. Pełna gama samochodów do jazd testowych. Najwięcej marek pod jednym adresem tylko w grupie Mago. Piła Siemiradzkiego 27. Jeden adres, najwięcej możliwości. Grupa mago.pl.
5: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Po to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solentmar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solentmar już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: 40 lat minęło, a Wesołek wciąż tworzy wspaniałe dzieło.
8: Od fundamentów po dach, bo mają wspaniałą ofertę, kulturę i fach.
7: Tysiące klientów, zrealizowanych marzeń i mnóstwo pozytywnych wrażeń.
8: Dom, podjazd, taras, ogród. Wesołek radę da. Bo to ekipa na 102.
7: Dalszy rozwój i dobro klienta. Taki plan mają.
8: Do swych składów pięknie zapraszają.
7: 40 lat na rynku budowlanym. mbwesołek.pl.
9: A ty, blacha, posłuchaj. Zadzwonisz do Radosława, umówisz się na spotkanie, rozliczysz się i zapominamy o sprawie. Serwis blacharsko-lakierniczy Autodesign. Obsługuje także szkody komunikacyjne. Autodesign Chwiesiłkowicz, Piła Warsztatowa 8. I po sprawie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z połem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz z połem.
12: I po reklamie.
13: Piła na czasie.
14: Jan Grzylaczek. Siła kobiecego biznesu to wydarzenie skierowane prosto do kobiet. Na nim tematy o rozwoju, urodzie i zdrowiu. Do tego prelekcje, między innymi o bezpieczeństwie i sile wewnętrznej. Podczas wydarzenia prowadzona będzie również zbiórka charytatywna na rzecz Pilskiego Schroniska Miluszków. Wstęp jest bezpłatny. Wydarzenie już 24 maja w hotelu Arche Piła.
15: Muzyką się żyje.
16: Jesienią zrobił niezłą imprezkę w Łodzi, teraz powtórzy to w Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji, lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
17: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja Nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
16: Jesteś szczęśliwa.
17: Jestem szczęśliwa.
16: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl.
0: Imprezka.
12: Imprezka.
0: Imprezka.
16: Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram Rule i Don't Say That za chwilę. Teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami, za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli, ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: A, no muzykowanie.
0: Może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściślepany!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny, czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra, jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie, aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do Was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę Wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W Stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
4: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
5: Haniu, już gotowe.
6: Tak prędko? Na pewno wszystko?
5: Tak, wszystko poszło mi jak z płatka. Wiosenne porządki ogrodowe pójdą Ci jak z płatka, ze składami budowlanymi Wesołek. W ofercie nasiona, ziemia, narzędzia ogrodnicze, szeroki wybór kostek brukowych znanych producentów oraz wszystkie niezbędne produkty do aranżacji i pielęgnacji ogrodów. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesołek.pl.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybór.

0: Wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Jeździsz w taksi? Liczysz koszty i szukasz sprawdzonego auta do codziennej pracy? W Toyota Ukleja obowiązuje oferta specjalna dla branży taksi. Wybrane modele dostępne są z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Oferta dla jednoosobowych działalności z licencją taksi oraz firm, gdzie taksi jest główną działalnością. Toyota Ukleja. Suchy Las i Ujście. Zapytaj o ofertę taksi.
2: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
3: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są Royal Enfield. Ponad 125 lat motocyklizmu w najczystszym wydaniu. Eltrox, dystrybutor napędów do bram wjazdowych i garażowych marki FAK. Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy. Najnowocześniejszy sprzęt. Wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja: samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki! Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motowandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
6: I po reklamie. SK

Wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni.
1: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Sprawdź to sam, czy kida odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
9: Mago Bosch Serwis Piła. Silniki już ryczą ze szczęścia. Mago Bosch Serwis Piła. Świetni mechanicy, najnowocześniejszy sprzęt, wiedza i doświadczenie. Przeglądy gwarancyjne i naprawy pogwarancyjne wszystkich marek. Nasza specjalizacja, samochody japońskie i koreańskie. Mago Bosch Serwis Piła. Krzywa 11 przy salonie Hyundai Mago.
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show. Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partner wydarzenia Kawasaki Polska i Yamaha Polska oraz oficjalny dealer salon motocyklowy Moto 46 Szczecin Kurza 4.
11: Społem cenka? Super cenka. Kawa Prima Finezja 250 gramów za 13,99. Zupy jemy 375 gramów za 5,99. Wybierz społem.
12: Dodają pomieszczeniom duszy, sprawiając, że zaczynają naprawdę żyć. To właśnie dekoracje są głównym elementem każdego wystroju. Dają możliwość tworzenia swoistej atmosfery naszego domu. Jak się jednak do tego zabrać?
13: Podpowiadam. Pazdaj Deko. Studio dekoracji. Aktualne trendy i najlepsze materiały dekoracyjne. Farby i tynki dekoracyjne Ecorson. Kreatywne elewacje, sztukateria oraz drzwi. Studio dekoracji Pazdaj Deko. Piła. Kossaka 96.
10: Uwaga motocykliści! Odpalamy konie i ogień w tłoki!
9: Skrzyknijcie znajomych i zróbcie lotkę na SK Rider Show! Sobota, 23 maja, Drawsko-Pomorskie. Na miejscu food trucki, symulatory, targi motocyklowe, eskowy helikopter, ekipa motobandy i ścigacz.pl. Sobota, 23 maja, start 12. Więcej w wydarzeniu na Facebooku SK Szczecin News. Partnerami wydarzenia są właściciel firmy Ćpaj Życie, oferujący symulatory motocyklowe www.ćpajżycie.com. Grupa Gibas www.grupagibas.pl.
14: Jeździsz w taksi? Liczysz koszty i szukasz sprawdzonego auta do codziennej pracy? W Toyota Ukleja obowiązuje oferta specjalna dla branży taksi. Wybrane modele dostępne są z rabatami nawet do 25 tysięcy złotych. Oferta dla jednoosobowych działalności z licencją taksi oraz firm, gdzie taksi jest główną działalnością. Toyota Ukleja. Suchy Las i Ujście. Zapytaj o ofertę taksi.
0: To będzie ostatnia reklama.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie.
16: Piła na czasie.
17: Jan Grzelaczek. Spoglądając dalej w kalendarz, pojawiają się już przyjemne festynowe propozycje. Już niedługo gminne dni młodzieży w Szydłowie. W programie koncerty artystów wystąpią Calvi i Remi oraz Boron. Do tego strefy relaksu, DJ set, konkursy i oczywiście jedzonko. I na sportowo możliwość strzelania z łuku czy pogrania w giga kręgle. Wydarzenie już 22 maja. Wstęp jest wolny.
18: Muzyką się żyje.
19: No, żyjemy koncertami. Sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem, i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
20: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że można u was wygrać bilet na Floridę. I nawet nie wiecie, jak bardzo jestem smutna od kilku tygodni, że nie zdążyłam kupić biletu na Floridę razem z moimi przyjaciółkami. I one jadą tylko we dwie. Beze mnie. Zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie. Proszę.
19: Wiki, to teraz uważaj. Spójrz w górę. Czy to ptak? Nie. Czy to samolot? Nie, to Superman. Lecę do ciebie. Już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc będziesz mogła jeszcze ze sobą kogoś zabrać.
21: Impreska.
22: Impreska.
21: Impreska.
22: Impreska.
21: Impreska.
22: Impreska.
19: A się okazuje, że nie każdy bohater nosi pelerynę. Niektórzy na przykład noszą dżinsy dzisiaj. Tame Impala i Jenny. Już teraz Dracula na antenie Eski. Za chwilę Sombry 12 to 12, minuta po 20. Tu Hanczak. Dzień dobry, wieczór.

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ z całego świata. Wśród nich między innymi jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki. A jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę. Można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro. Chcecie wygrywać więcej?
1: Tak!
0: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
1: Ale to kręci!
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie.

0: imprezka, Hanczak z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór, zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce, dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za siódemkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.
7: Piła na czasie.
8: Jan Grzylaczyk, skrzypaczka Sulamita Ślubowska oraz pianista Grzegorz Skrobiński już niedługo w Pile. Ślubowska jest laureatką prestiżowych konkursów międzynarodowych, ceniona za niezwykłą wrażliwość. Skrobiński z kolei ma już nie jeden koncert na renomowanej scenie za sobą. Artyści wystąpią w Zespole Szkół Muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Pile już 22 maja o godzinie 18.30.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Music News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Bułgaria świętuje. To zwycięzca tegorocznej Eurowizji. Statuetkę zgarnęła Dara, która wystąpiła z piosenką Bangaranga i zdeklasowała konkurencję. Otrzymała w sumie 516 punktów, czyli o ponad 150 więcej niż drugi Izrael. Podium zamyka Rumunia, a Polska poza pierwszą dziesiątką. Alicja Szemplińska z piosenką Pray zajęła 12 miejsce, zdobywając 150 punktów. Co ciekawe, po głosowaniu jurorów nasza reprezentantka była na miejscu siódmym. 12 punktów, czyli najwyższą możliwą notę, dostaliśmy od Niemców, Belgii, Mołdawii i Austrii. Niestety głosowanie widzów zmieniło sytuację i spadliśmy wtedy na miejsce 12, co i tak jest bardzo dobrym wynikiem. Po finale Alicja Szemplińska zwróciła się do fanów w rozmowie z TVP.
1: Witajcie moi drodzy, bardzo wam dziękuję za każdy głos. Mamy legendarny wynik w historii Polski. 4-12 od jury. Tego jeszcze nie było. Bardzo dziękuję wam i szykujcie się na kolejne rzeczy. Kocham was.
0: Występ Alicji Szemplińskiej był najlepiej ocenianym występem przez jury w XXI wieku. A jak wyglądało głosowanie naszego jury? 12 punktów z naszego kraju powędrowało do Izraela, co budzi sporo emocji. Więcej o Eurowizji piszemy na sk.pl. A teraz naszą antenę przejmuje niedoszła dziennikarka, która została piosenkarką. Lanberry marzyła kiedyś o pracy dziennikarza. Na szczęście chyba dobrą drogę wybrała, bo ma sporo hitów na koncie, jak Dzięki, że jesteś czy Piątek. Lanberry wpadła do studia Radia SK, żeby poczuć się jak dziennikarka, bo wspólnie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl napisała artykuł na swój temat i przy okazji opowiedziała o początkach swojej kariery.
2: A masz już jakieś doświadczenie dziennikarskie, redakcyjne? Robiłaś kiedyś coś takiego, czy ja przed tobą debiut?
3: Ja w liceum bardzo marzyłam o tym, żeby zostać dziennikarką muzyczną. Chciałam być krytyczką muzyczną, ale jednak scena mnie zawołała tak bardzo głośno i donośnie, że jednak marzenia o dziennikarstwie bardzo szybko umarły.
2: W ogóle przygotowując się dzisiaj do naszego spotkania, uświadomiłem sobie, że my się bardzo, jak na nas, długo nie widzieliśmy. Co u ciebie słychać?
3: Ile?
2: No, kilka dobrych miesięcy już.
3: No to jak na nas to...
2: Naprawdę, my tak potrafimy tak co miesiąc przynajmniej się spotkać, czy na jakiejś ściance, czy w studiu.
3: To prawda, a tutaj... prawda. A tutaj taka przerwa, no to się dzieje się. Dzieje się, bo pracuję nad 6. albumem.
2: Mhm, którego zapowiedzi otrzymaliśmy.
3: Tak, Kto jak nie my, to jest mój najnowszy singiel. To jest taki utwór, bardzo rzadko piszę o takim poczuciu, że super jest mieć kogoś obok. Bardzo często mówię o tym, co się dzieje we mnie, w środku. Taką bardzo introspekcję wykonuję zawsze. I tym razem postanowiłam napisać o tej radości bycia z kimś, kto cię rozumie, kto cię uskrzydla, kto cię motywuje do działania i możesz z nim iść za rękę przez życie i masz takie poczucie, że nie ma po prostu żadnych rzeczy niemożliwych, że można iść z tą osobą albo z tymi osobami, bo to nie ograniczam się tylko, wiesz, do romantycznych jakichś kwestii, tylko że możesz iść z tą osobą w ogień.
2: A czy właśnie taka stabilizacja w życiu prywatnym pomaga w tworzeniu muzyki? Bo często się mówi, że artyści są najbardziej płodni, kiedy dzieje się u nich
3: tak,
2: źle.
3: Tak, tak.
2: Ale mam wrażenie, że zaczęło się to trochę zmieniać.
3: To jest taki mit straszny, że jak masz złamane serce, to oczywiście od razu piszesz lepsze piosenki. Oczywiście, wiesz, ta... ilość emocji, która w tobie buzuje, kiedy cierpisz, kiedy jest ci źle, na pewno powoduje też ładunek, który umieszczasz w piosenkach i to wszystko łatwiej jako z siebie. Po prostu chcesz się oczyścić też z tych emocji. A wydaje mi się, że ogólnie, kolektywnie, może Polacy, może to jest jakaś taka kwestia nasza, że my... Coś jest podejrzanego, jak jesteśmy szczęśliwi. Że zaraz, to mogę być szczęśliwy i nie musi być żadnych podtekstów. Czy to jest naprawdę? No i myślę, że tutaj oswojenie tego stanu, że tak, można być w takim stabilnym stanie, szczęśliwym i to też może być inspirujące. Bo właśnie w tym stabilnym stanie napisałam między innymi Dzięki, że jesteś. Mhm. I to jest i parę innych takich piosenek, które mówią o właśnie fajnej, normalnej, zdrowej relacji. I myślę, że i mam nadzieję, że to też jest bardzo inspirujące.
2: A pamiętasz z kolei piosenkę, którą napisałaś na fali największych zawirowań w swoim życiu prywatnym?
3: Tak.
2: Który to był utwór?
3: Trasę. Zew, trasę, plan awaryjny. Mhm. Teraz oczywiście jak z perspektywy czasu patrzę na to, to nie były jakieś mega zawirowania i to.
2: Ale na tamten
3: ale czas. Na tamten
2: był
3: czas to był taki przełom w moim życiu, no bo ja trochę tą moją dekadę obecności na scenie dzielę na takie pięciolatki, w sensie to pięć pierwszych i teraz było tych pięć drugich. A pomiędzy nimi taki dla mnie bardzo duży przełom i w życiu prywatnym pewne zmiany, które ja też zapoczątkowałam i cały czas cisnę do dzisiaj. Mówiłam często o tym, o terapii, o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o tym, żeby się nie pogubić w tym świecie show biznesu i po prostu w życiu, bo myślę, że każdy z nas jest wystawiany codziennie na milion bodźców, które nasz mózg nie jest w ogóle przyzwyczajony do czegoś takiego, mam wrażenie. Naprawdę.
2: A propos tego jubileuszu, pamiętasz ten moment, kiedy po raz pierwszy poczułaś się sławna?
3: Nie pamiętam jednego takiego momentu. Dla mnie bardzo przełomowym momentem był ten, to nasze spotkanie takie rodzinne, kiedy wiedziałam, że po raz pierwszy na antenie wybrzmi Podpalimy Świat. I zgadnij, w jakim radiu to było.
2: No mam nadzieję, że było to Radio SK.
3: Aha, było.
2: No my jesteśmy nawet z tobą od samego początku.
3: Tak, nawet to jest uwiecznione, jak przekopiecie mojego całego Facebooka, a tam trzeba bardzo, bardzo kopać, no to jest ten
2: odliczenie do
3: szczera
2: premiery.
3: Reakcja, tak, tak.
2: Ale powiem ci, że my byliśmy z tobą naprawdę od samego początku, zanim jeszcze Małgorzata Uściłowska stała się Lanberry. Dokopałem się do pierwszych artykułów poświęconych tobie z czasów, uwaga, X Faktora. Ty miałaś nawet... Tak, Małgorzata Uściłowska, zanim zadebiutowałaś jako Lanberry. Zobacz, jak to są stare czasy, że nawet nie ma zdjęcia. X-Factor 4, odcinek 5.
3: Ale patrz, Małgorzata Uściłowska i tam Anna.
2: Myszczą na scenie. O tym Lanberry. Ekskluzywny wywiad dla SKPL z autorką hitu Podpalimy Świat.
3: Czy ja wiem, czy ja tam błyszczałam na tej scenie?
2: Ale widzisz, w nagłówkach zawsze cię chwaliliśmy. O. Jak pamiętasz, jak wspominasz początki swojej kariery? I właśnie ten moment, kiedy zaczęto o tobie
3: crazy
2: pisać.
3: Crazy. To było naprawdę... Mogłabym tutaj z tobą siedzieć tak dwugodzinny podcast, to by było mało, ale tak w wielkim skrócie. Postaram się to skondensować. Do momentu mojego udziału w The Voice of Poland w 2013 roku naprawdę podejmowałam mnóstwo prób, żeby po pierwsze, żeby wiedzieć w ogóle, co ja chcę robić, w sensie muzycznie. Ja poszukiwałam swojego stylu, swojego sposobu śpiewania, jak to będzie najbardziej naturalnie, najbardziej zgodnie z tym, co tam mam w środku. I zawsze byłam taką wielką przeciwniczką talent show, aż w końcu pomyślałam, nie no, to jest super moment, jak ja już wiem, ja już mam ten swój materiał, on już tam jest, bo to był materiał w ogóle taki elektropopowy po angielsku, te piosenki nigdy w ogóle nie ujrzały światła dziennego.
2: A czy przy okazji jakiegoś jubileuszu kolejnego jest szansa, że ujrzą?
3: Oczywiście, to trzeba zrobić, bo zauważyłam, że moi fani i nie tylko chcą takich perełek z szuflady. Nie wiem, czy są perełki, ale na pewno jakieś są ciekawostki na temat mojej twórczości. No i kiedy już miałam ten materiał, to stwierdziłam, dobra, idę. No i nikt się nie odwrócił. I miałam takie, okej, dobra, wszyscy liczyli na to, że się tam dostanę, że będzie w końcu jakiś przełom. I to się nie wydarzyło. Potem był właśnie tutaj, tak jak masz artykuł X Factor, doszłam, zapowiadało się super. Świetnie, tam przychodziłam z etapu na etap. Dotarłam do domów jurorskich. Jury, pamiętam, to była Tatiana Okupnik.
2: Z którą spotkałaś się później po polu, swoją drogą.
3: Tak, tak, tak. I potem odpadłam niestety z tych domów jurorskich w Toskanii. Przyjechałam do domu i pamiętam, że przez dwa dni nie wychodziłam w ogóle z mieszkania. Byłam kompletnie rozbita. I stwierdziłam, że to jest absolutny... No, ciężko było mi się pozbierać. Oczywiście to nie było coś takiego, że Boże, może to nie jest dla mnie. Nie, po prostu byłam w tym stanie rozpaczy, aż w końcu przyszedł czas emisji tego programu. I po emisji pierwszego odcinka X Factora odezwał się do mnie Piotrek Siejka. And the rest is history. No bo pojechałam do Piotrka. On zaczął grać, ja zaczęłam śpiewać i
2: tak jesteśmy, pięć płyt dalej.
3: I to był początek w ogóle naszej pracy nad pierwszym moim albumem debiutanckim. Potem on zapoznał mnie ze swoim ówczesnym menadżerem, moim przyszłym, już też byłem. A z kolei ten mój menadżer popchnął dalej sprawy w stronę wytwórni Universal Music Polska, mojej pierwszej wytwórni. Mhm. Pierwszej wytwórni, pierwszej płyty, no i się zadziało. No i się tak sobie płynę i dopłynęłam dzisiaj do ciebie. Mówiąc ci o tym, że właśnie robię szósty album.
2: A gdybyśmy mieli spojrzeć na tych 10 lat spędzonych z kolei nie w muzyce, ale w tym szeroko pojmowanym show biznesie, co najgłupszego sobie przeczytałaś? Jaki najgłupszy nagłówek pamiętasz do dzisiaj?
3: Nie było jakichś takich, wiesz, kontrowersji i takich rzeczy, które by mnie aż tak poraziły, że
2: wiesz... też nie dajesz pożywki mediom.
3: Ja nie daję pożywki, bo ja bardzo chronię swoją prywatność. Oczywiście nie to, że ona jest zamknięta na klucz i wszyscy wiedzą, z kim jestem związana i że jestem szczęśliwa, ale nie mam potrzeby donosić codziennie, co tam u nas, ani też robić sobie sesji zdjęciowych. Co oczywiście, wiesz, no niektórzy tego nie rozumieją, a ja z kolei nie rozumiem w drugą stronę do końca. Chociaż szanuję oczywiście wybory ludzi.
2: A miałaś taki moment, że ciążyło ci takie, nie wiem, przekonanie, taka teoria, że wszyscy znają twoje piosenki, a nie wszyscy wiedzą, kim jesteś?
3: Na początku tak.
2: Bo pewnie kiedy sprzedajesz trochę tej prywatności, automatycznie ludzie zaczynają cię kojarzyć.
3: Tak,
2: a kiedy trzymasz to życie prywatne z boku, faktycznie muzykę znają wszyscy, ale niekoniecznie wszyscy wiedzą, kim ty jesteś.
3: Kumam to, tylko wiesz, ten krajobraz w ogóle naszego podwórka muzycznego, w sensie show biznesowego, ale ograniczam się do tego muzycznego, bo to jest moje środowisko naturalne. On się tak zmienił przez te ostatnie 10 lat, że ja w ogóle, wiesz, to co się działo w 2016 na przykład, to jest jakiś, ja nie wiem, to jest prehistoria, naprawdę, jeśli chodzi o takie rzeczy stricte socialowe, jeśli chodzi o promowanie muzyki, o Spotify, jaką wielką rolę ma w tym momencie, ale zahaczyłeś o to sprzedawanie prywatności, bo dla mnie to jest trochę sprzedawanie prywatności, to jest po prostu dla mnie nienaturalne. Nigdy się chyba nie przestawię na to, że wiesz, że budzę się z telefonem w ręku i od razu nagrywam, bo owszem, budzę się z telefonem w ręku, bo jestem uzależniona od telefonu, od TikToka i tak dalej, ale nie byłabym w stanie przekroczyć tej granicy, że zdaję wam sprawozdanie ze wszystkich czynności, które robię.
2: A podejmowałaś takie próby? Bo uznałaś, że a spróbuję, może to się opłaci?
3: Nie, wszystko robiłam w zgodzie ze sobą. Jeśli coś jest absolutnie niezgodne ze mną, to po prostu nie wychodzi. I od razu widać, że to jest takie... bardzo chciała, ale nie wyszło, nie? To jeśli coś, jakiś format jest naturalny dla mnie, ja teraz troszeczkę testuję niektóre formy na TikToku, które może wcześniej nie były dla mnie takie oczywiste, ale powoli się do nich przekonuję. Na przykład w ogóle live'y na TikToku są dla mnie czymś na pewno o wiele fajniejszym niż nagrywanie całych TikToków. Mm-hmm. Naprawdę. To tutaj czuję jakiś totalny...
2: Tak, jest jakaś interakcja.
3: Jest interakcja.
2: Można na komentarze. Mm-hmm.
3: Tak, więc to mi się bardzo podoba. I to uskuteczniam ostatnio. Trochę częściej niż zazwyczaj. Mm-hmm.
2: Wspomniałem o tych nagłówkach. Zanim weszliśmy tutaj w zapis, powiedziałem ci, że najczęściej czytanym artykułem na SK.pl dotyczącym ciebie jest ten... o piosenkach, które stworzyłaś dla innych artystów. Mm-hmm. W ostatnim czasie tego nie robisz. Postawiłaś na siebie. Mm-hmm. Co zaowocowało najlepiej przyjętym twoim krążkiem Heca, tym najnowszym?
3: Dlaczego postanowiłaś?
2: No trochę tak jest. Może jeszcze kiedyś napiszesz dla kogoś jakieś piosenki, ale faktycznie zauważyłem, że w momencie, kiedy trochę się wycofałaś, zaczęłaś tworzyć dla siebie, to przyniosło to
3: Za dużo
2: efekty.
3: Tego było zdecydowanie. Miałam takie wrażenie, że właśnie niedługo bardziej będę znana z tego, że piszę dla kogoś piosenki niż dla siebie. To był taki moment właśnie też mniej więcej w tych okolicach po pięciolatce, że tak powiem, 2020. No i tak też się stało, że ograniczyłam. Ja nie przestałam, tylko ograniczyłam pisanie, no bo w zeszłym roku też pisałam razem z Andrzejem Piasecznym i z Leonem Krześniakiem piosenkę do serialu Zaraz Wracam i ta piosenka gdzieś tam sobie istnieje w tej przestrzeni telewizyjnej, także to był fajny dla mnie strzał spotkania przede wszystkim z legendą. Ja uwielbiam spotykać tych ludzi, których jako mała dziewczynka podziwiałam. Przyklejonym nosem do telewizora, i fajnie było zobaczyć, jak Andrzej też pracuje, jak jest w studiu. Ja to bardzo lubię, tylko tak jak powiedziałam, żeby to nie zdominowało tego koru, tej podstawy. No i rzeczywiście, no Heca była totalnie taka...
2: Przełomowa,
3: tak.
2: A jeżeli chodzi o współpracę z innymi artystami, ostatnio pojawiła się...

0: Około 12 tysięcy lat temu, kiedy cofał się lądolód z lodowacenia bałtyckiego.
1: Czyli to, co dziś widać z leśnych ścieżek, to efekt pracy lodowca sprzed tysięcy lat. Co on tu właściwie po sobie zostawił, poza tym, że mamy gdzie zbierać grzyby?
0: W okolicach Czarnkowa i Chodzieży są pagórkowate wały moren czołowych. Dalej rozległe pola sandrowe, piaski wydmowe Puszczy Noteckiej, głębokie doliny Noteci i Gwdy oraz ponad 440 jezior.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: Ponad 440 jezior. Brzmi jak raj dla wędkarzy i kajakarzy. Jest tam jakieś jedno szczególnie ważne jezioro, takie lokalne morze?
0: Największe to jezioro Bytyń o powierzchni około 877 hektarów i głębokości 41 metrów. Wpływa na mikroklimat i przyciąga wiele gatunków ptaków wodnych.
1: A jeśli ktoś woli spacer po lesie, to bardziej góry czy raczej płasko?
0: Przeważa teren nizinny. Około 84% to formy równinne i faliste. Od 27 do nieco ponad 207 metrów nad poziomem morza. To łagodny, spacerowy teren.
1: Idealnie na dłuższe wędrówki. A jak dużo jest tam w ogóle lasu?
0: Lasy zajmują ponad 42% powierzchni regionu. A w niektórych gminach lesistość przekracza 70%. Przy średniej krajowej niespełna 30%.
1: Brzmi jak naturalna klimatyzacja. A co z wiekiem tych lasów i tym, co w nich rośnie?
0: Średni wiek drzewostanów to 56 lat. Siedliska borowe zajmują ponad 77%, dlatego dominuje sosna i modrzew. Razem ponad 88% składu. Drzewa liściaste, jak dęby, klony, brzozy czy buki, to około 11%.
1: Czyli klasyczny widok. Wysokie sosny, piasek pod nogami i zapach żywicy. A co tam żyje, oprócz komarów?
0: Na wolności żyje około 80 żubrów. Bardzo powszechne są bobry, a coraz częściej pojawiają się wilki, które wracają do tych lasów i pełnią ważną rolę w ekosystemie.
1: Wilki i żubry brzmią jak film przyrodniczy. A ptaki?
0: Największą ostoją jest pradolina Noteci, gdzie gniazdują między innymi płaskonos, cyranka, kania czarna i kania ruda. Dzięki strefom ochronnym coraz częściej widać bieliki, bociany czarne i rybołowy.
1: To już brzmi jak poważna ornitologiczna wyprawa. Ile gatunków jest tam w ogóle pod ochroną?
0: Około 280 gatunków zwierząt i 150 gatunków roślin jest objętych ochroną prawną, z czego 6 gatunków roślin i 42 gatunki zwierząt trafiły do polskich czerwonych ksiąg.
1: Czyli ten region to nie tylko miejsce na spacer, ale też ogromne laboratorium przyrody.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Piła.
1: Wspomniałaś o ochronie przyrody. Jak to wygląda formalnie? Czy są tam jakieś specjalne obszary, na przykład w ramach europejskich programów?
0: Tak, obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 obejmuje około 45% powierzchni Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, do tego 6 obszarów chronionego krajobrazu o powierzchni prawie 220 tysięcy hektarów. 26 rezerwatów o łącznej powierzchni około 3300 hektarów oraz 354 pomniki przyrody.
1: To robi wrażenie. A jednocześnie wciąż mówimy o lasach, w których prowadzi się normalną gospodarkę leśną. Jak udaje się to pogodzić?
0: Kluczem jest trwale zrównoważona, wielofunkcyjna gospodarka leśna, łącząca produkcję drewna, ochronę przyrody oraz funkcje społeczne i edukacyjne. Dobrym przykładem są leśne kompleksy promocyjne. W Polsce jest ich 25 o łącznej powierzchni ponad 1 miliona 273 tysięcy hektarów.
1: I tu wchodzi Puszcza Notecka, bo tam działa jeden z takich kompleksów. Co to dokładnie znaczy, że jest to leśny kompleks promocyjny?
0: To obszar o szczególnym znaczeniu społecznym, ekologicznym i edukacyjnym, obejmujący duże, zwarte kompleksy leśne. Nie jest to osobna jednostka administracyjna, lecz przestrzeń, w której leśnicy promują zrównoważoną gospodarkę, wspierają badania naukowe i prowadzą edukację.
1: Czyli taka otwarta sala wykładowa w środku lasu, gdzie widać, jak teoria zrównoważonego rozwoju działa w praktyce.
0: Dokładnie. Pokazuje się tam, że można pogodzić produkcję drewna, ochronę przyrody, badania naukowe i edukację. A dobrze prowadzona gospodarka leśna pomaga ograniczać skutki rozwoju cywilizacji.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Piła.
1: Skupmy się na leśnym kompleksie promocyjnym Puszcza Notecka. Kiedy powstał i jak duży jest?
0: Ustanowiono go 14 października 2004 roku. Ma 137 229 hektarów i jest największym leśnym kompleksem promocyjnym w kraju. To blisko 11% ich łącznej powierzchni.
1: Jakie nadleśnictwa wchodzą w jego skład?
0: 8 nadleśnictw z 3 regionalnych dyrekcji lasów państwowych. Z Piły Potrzebowice, Wronki i Krucz, z Poznania, Sieraków i Oborniki, a ze Szczecina Karwin, Międzychód i Skwierzyna.
1: Jak ten kompleks przekłada się na doświadczenie osób, które tam przyjeżdżają?
0: Przede wszystkim przez ofertę edukacyjną i turystyczną. Wytyczono 31 ścieżek dydaktycznych, które pozwalają podpatrzeć przyrodę i zobaczyć, jak wygląda gospodarka leśna, z tablicami informacyjnymi,

0: informacyjnymi i punktami widokowymi.
1: Masz przykłady ścieżek, które najlepiej pokazują charaktery regionu?
0: Na przykład 20-kilometrowa ścieżka Smok w nadleśnictwie Kaczory, prowadząca przez zróżnicowane fragmenty lasu, oraz trasa w Dolinie Pięciu Rzek w nadleśnictwie Okonek, gdzie rzeki i las tworzą wspólny krajobraz.
1: A jeśli ktoś woli wodę niż marsz, są tam trasy kajakowe?
0: Tak, bardzo malownicze. Na rzekach Różyca, Piława, Dobrzyca, Głomia i Gwda. O różnym stopniu trudności, ale wszystkie płyną przez silnie zalesione tereny.
1: A co z osobami, które przyjeżdżają samochodem i chcą po prostu zatrzymać się na kilka godzin?
0: Przygotowano sieć pól biwakowych, parkingów leśnych i miejsc postoju pojazdów, tak aby można było wygodnie odpocząć, a jednocześnie nie szkodzić przyrodzie i nie rozjeżdżać lasu.
1: Wspomniałaś o faunie. Czy te tereny są atrakcyjne dla myśliwych?
0: Tak, występuje tam wiele gatunków zwierząt łownych, więc region jest interesujący dla środowiska łowieckiego przy zachowaniu zasad równowagi między gospodarką łowiecką a ochroną przyrody.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
1: Z jednej strony mamy intensywną obecność człowieka, gospodarkę leśną, turystykę, myślistwo. Z drugiej bardzo silną ochronę przyrody. Jak leśnicy starają się to wszystko pogodzić w praktyce?
0: Jednym z narzędzi jest leśny kompleks promocyjny Puszcza Notecka, gdzie mocno stawia się na edukację. Leśnicy pokazują planowanie cięć, odnawianie lasu, dobór gatunków drzew, prowadzą zajęcia terenowe i monitoring przyrodniczy, aby decyzje gospodarcze opierać na aktualnych danych.
1: Czyli jeśli ktoś myśli, że gospodarka leśna to tylko wycinka, to w takim miejscu może się mocno zdziwić.
0: Dokładnie. Widać tam, że las jednocześnie dostarcza drewna, chroni glebę i wodę, magazynuje dwutlenek węgla, daje schronienie gatunkom oraz jest przestrzenią wypoczynku i edukacji. Sztuka polega na tym, aby żadnej z tych funkcji nie podporządkować całkowicie pozostałym.
1: A jak na tym tle wypada Piła i okolice? Jak to się przekłada na codzienne życie mieszkańców?
0: Duża lesistość i jeziora poprawiają jakość powietrza i mikroklimat. Dają możliwości spędzania wolnego czasu. Mieszkańcy korzystają ze ścieżek dydaktycznych, szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych, traktując las jako naturalne miejsce rekreacji i nauki szacunku do przyrody.
1: Czyli las jest tu trochę jak trzeci sąsiad, obok domu i pracy. Zawsze obecny, choć czasem niedoceniany.
0: Bywa niedoceniany, a przecież kryje wiele tajemnic. Mało znane miejsca, rzadkie gatunki roślin, stare drzewa, ślady dawnej rzeźby terenu. To przestrzeń wymagająca uważności i cierpliwości.
1: Z jednej strony liczby, procenty, hektary, a z drugiej bardzo osobiste doświadczenie ciszy, zapachu igliwia, odgłosu ptaków.
0: I o to chodzi w idei leśnych kompleksów promocyjnych. Aby za liczbami zobaczyć żywy organizm reagujący na nasze decyzje. Puszcza Notecka, jako największy taki kompleks w Polsce, jest świetnym miejscem, aby to zrozumieć.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: Historia jednego muzeum w Trzciance i człowieka, który uratował sporą część lokalnej pamięci, to drugi temat naszego dzisiejszego spotkania. Chodzi o Muzeum Ziemi Nadnoteckiej imienia Wiktora Stachowiaka, ważne nie tylko dla Trzcianki, ale całego regionu nad Notecią.
0: Ta opowieść zaczyna się w 20 latach XX wieku, gdy Trzcianka należała do Niemiec. W roku 1924 pastor Richard Hessler założył Muzeum Regionalne i Towarzystwo dla Badań Regionalnych i Opieki nad Zabytkami. Zbiory rosły szybko. Do stycznia roku 1945 zgromadzono ponad 5 tysięcy eksponatów, od pradziejów po XX wiek. Wojna wszystko przerwała, a po wkroczeniu Armii Czerwonej kolekcja została rozproszona, rozgrabiona, częściowo wyrzucona.
1: I wtedy pojawia się człowiek, którego nazwisko muzeum nosi dziś – Wiktor Stachowiak. Kim był, zanim trafił do Trzcianki?
0: Urodził się 19 grudnia 1889 roku w Westfalii, w rodzinie, która wróciła potem do Wielkopolski. Uczył się w Poznaniu, maturę zdał w Berlinie, studiował w Berlinie i Lozannie. Został konserwatorem tkanin artystycznych, co później bardzo mu się przydało.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Piła.
1: A w czasie I wojny światowej?
0: 8 sierpnia roku 1914 wstąpił do Związku Strzeleckiego, potem do Legionów Polskich. Dzięki znajomości języków został wysłany z misjami do Szwajcarii i Austrii, a w roku 1918 trafił do muzeum w Rapperswilu, gdzie doskonalił konserwację tkanin. Po wojnie próbował sił w biznesie tytoniowym w Szwajcarii i w Łodzi, ale bez powodzenia. Wrócił więc do Poznania.
1: Czyli legionista, konserwator, przedsiębiorca, a Trzcianki wciąż nie ma.
0: W Poznaniu ożenił się, miał syna, ale małżeństwo się rozpadło. Zawodowo wydawał postępową gazetę sprzeciwiającą się antysemityzmowi. Potem wrócił do konserwacji tkanin. Jeździł po dworach, ratował gobeliny. Był aktywnym legionistą, odznaczonym Krzyżem Legionowym i Krzyżem Zasługi.
3: A II wojna światowa?
0: Został wysiedlony z Poznania do Generalnej Guberni. Zamieszkał w Krakowie. Pracował jako urzędnik w rolniczym ośrodku na dystrykt Kraków, a jednocześnie coraz bardziej interesował się historią ziem zachodnich.
3: I wreszcie Trzcianka. Jak tam trafił?
0: W roku 1945 wyjechał z Krakowa na ziemię odzyskane i wybrał Trzciankę. Pisał, że w marcu spakował cały dobytek i przez zniszczony Poznań dotarł do jeszcze bardziej zniszczonej Trzcianki. Został intendentem w Państwowym Urzędzie Repatriacyjnym. Później pracował w sklepie, a od roku 1950 w administracji państwowej przy sprawach meldunkowych.
3: I między meldunkami rodzi się jego wielka pasja – lokalna historia.
0: Każdą wolną chwilę poświęcał na zbieranie wiadomości o polskiej przeszłości Trzcianki. Rozmawiał z autochtonami, szukał dokumentów, niemieckiej literatury o regionie. Znalazł wiele dawnych eksponatów na strychu władz miejskich. Część przekazał do Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Przeszukiwał składnice makulatury i wysypiska śmieci, ratując to, co zostało z przedwojennego muzeum.
3: Co dokładnie udało mu się zebrać?
0: Między innymi dokumenty lokacyjne mieszkańców i cechów, akta rodziny Sapiechów, monety, judaika, kratę balkonową z zamku w Wieleniu, a także liczne przedmioty codziennego użytku. Każdy obiekt badał i opisywał.
3: I w pewnym momencie te prywatne zbiory stały się fundamentem nowego muzeum.
0: Jesienią roku 1957 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich zaczęło zabiegać o Muzeum Regionalne w Trzciance. Wiktor zaproponował przekazanie swoich zbiorów. W roku 1958 Muzeum Regionalne rozpoczęło działalność, a on został pierwszym kustoszem. Początkowo mieściło się w ratuszu, potem w budynku sądu, a od roku 1960 przy ulicy Mochnackiego. Po śmierci Wiktora w roku 1964 muzeum otrzymało jego imię.
3: Kto kontynuował jego dzieło?
0: Najpierw Bolesław Onak, który rozpoczął remont burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego 36A. Potem Stanisław Macudziński. Pod jego kierownictwem zagospodarowano nowy budynek, przeorganizowano muzeum i rozwinięto działalność wydawniczą, za co placówka otrzymała ministerialny dyplom honorowy. Następnie Czesław Górecki nawiązał współpracę z Towarzystwem Miłośników Ziemi Trzcianeckiej i zorganizował konkurs wiedzy o Trzciance. Od roku 1989 przez ponad dwie dekady muzeum prowadził Jan Dolata, a w roku 1996 nadano mu obecną nazwę.
3: Dziś to już muzeum całej ziemi nadnoteckiej. Jak szeroki jest jego zasięg?
0: Zbiory obejmują historię Trzcianki, Krzyża Wielkopolskiego, Wielenia, Czarnkowa, Piły, Ujścia, Kaczor, Białośliwia, Wyżyska i Osieka nad Notecią. Od roku 1999 muzeum ma drugi budynek przy ulicy Żeromskiego 7, naprzeciw burmistrzówki.
3: Co dziś można zobaczyć w środku?
0: Ponad 25 tysięcy eksponatów w kilku działach. Archeologia. Od 4 tysiąclecia przed naszą erą do 7 wieku naszej ery. Historia. Dokumenty od czasów Augusta II przez rozbiory po pocztówki z początku XX wieku. Etnografia. Narzędzia rzemieślnicze. Numizmatyka. Między innymi XIII-wieczne brakteaty. Jest też dział sztuki i rzemiosła artystycznego oraz dział szkolnictwa z dawnym wyposażeniem klas.
3: Wróćmy jeszcze do samego patrona. On nie tylko zbierał, ale też pisał i tłumaczył.
0: Tłumaczył ważne dokumenty. Na przykład akt darowizny Bolesława Wstydliwego dla sędziwoja Czarnkowskiego z roku 1245 oraz przywilej Stanisława Poniatowskiego dla cechu trzcianeckich sukienników. Pisał opracowania, między innymi o gminie żydowskiej w Trzciance, historii krzyża, szpitalnictwie trzcianeckim czy wikliniarstwie.
3: Jego praca została doceniona.
0: Otrzymał Złoty Krzyż Zasługi za działalność muzealną i regionalną. W roku 1958 mieszkańcy zgłosili jego kandydaturę do Rad Narodowych. Zmarł 5 kwietnia roku 1964 po długiej chorobie płuc. W roku 1995 Rada Miejska w Trzciance uhonorowała go pośmiertnie medalem z okazji 50. rocznicy powrotu ziemi trzcianeckiej do Polski.
3: W tej historii jest coś bardzo lokalnego i bardzo uniwersalnego. Jedna osoba, która z uporem ocala kawałek świata, a potem kolejne pokolenia muzealników i badaczy dopisują dalszy ciąg.
0: Dzięki temu, gdy dziś wchodzimy do burmistrzówki przy ulicy Żeromskiego, widzimy nie tylko gabloty. W tle jest opowieść o pastorze Hesslerze, o wojennym rozproszeniu zbiorów i o Wiktorze Stachowiaku, który w powojennym chaosie zaczął cierpliwie zbierać ślady przeszłości. Z tych śladów powstało Muzeum Ziemi Nadnoteckiej.
2: Eskapiła News.
3: Tyle się mówi o Gwdzie w Pile, a mam wrażenie, że większość ludzi znają tylko z mostu i z korków na drodze krajowej. Co w tej rzece jest takiego wyjątkowego, że kajakarze potrafią spędzić na niej cały tydzień?
0: Na stosunkowo krótkim odcinku dostaje się miks wszystkiego. Od spokojnych jezior, przez odcinki przypominające górski potok, aż po szeroką, głęboką rzekę w centrum miasta. Gwda ma około 145 km długości. Jest największym dopływem Noteci i jedną z najciekawszych rzek północnej Wielkopolski.
3: Skąd dokładnie startuje ta przygoda, jeśli ktoś chciałby ją przepłynąć od początku do końca?
0: W praktyce kajakarze najczęściej zaczynają w Drężnie, na jeziorze Studnica, niedaleko Białego Boru, jakieś 136 km od ujścia Gwdy do Noteci w ujściu koło Piły. Oficjalnie mówi się, że rzeka wypływa z jeziora Wierzchowo, ale cały obszar źródliskowy tworzy system mniejszych dopływów, takich jak Stróżka czy Bielec.
3: Czyli nie ma jednego magicznego źródełka z tabliczką "Tu zaczyna się Gwda".
0: Nie, raczej sieć małych cieków i jezior. Z Wierzchowa Gwda płynie na południe, przez jezioro Smolensko, wieś Spore i wpada do dużego jeziora Wielimie. Szeroko, spokojnie, idealnie na rozgrzewkę i pierwsze dłuższe spływy.
3: No dobrze, ale ile czasu trzeba zarezerwować, żeby faktycznie poczuć, że przepłynęło się Gwdę, a nie tylko pomachało wiosłem przez jedno popołudnie?
0: Na całość, od Drężna do ujścia, potrzeba co najmniej 7 dni. Rozsądnie jest liczyć 8. Jeśli ktoś ma tylko weekend, poleca się 2 odcinki. Bardziej wymagający z Lędyczka do Płytnicy i spokojniejszy, z Płytnicy do ujścia.
3: Zanim przejdziemy do adrenaliny, zatrzymajmy się przy krajobrazie. Jak wygląda Gwda z perspektywy wody?
0: W górnym biegu przypomina górski strumień. Wąska, płytka, z wyczuwalnym nurtem. Później wpływa w głęboką dolinę wśród pól i lasów, w tym puszczy nad Gwdą. Im bliżej ujścia, tym jest szersza i głębsza, a między Płytnicą a Krępskiem pojawiają się bystrza, które naprawdę podnoszą tętno.
3: Czyli nie jest to leniwa, ospała rzeka, jaką często sobie wyobrażamy na nizinach?
0: Zdecydowanie nie. Średni przepływ w Pile to około 27 metrów sześciennych na sekundę, więc nurt bywa naprawdę wartki. A bystrza między Płytnicą a Krępskiem są ulubionym fragmentem bardziej doświadczonych kajakarzy.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Piła.
3: No dobrze, to teraz pytanie z gatunku praktycznych. Skoro nurt jest szybki, są bystrza, to czy to jest rzeka dla każdego, czy raczej dla tych, którzy już nieraz wylądowali w wodzie razem z kajakiem?
0: Szlak Gwdy jest dobrze zagospodarowany i oznakowany, więc dla doświadczonych kajakarzy nie stanowi większego problemu. Ale dla zupełnie początkujących może być wymagający, zwłaszcza na odcinkach z bystrzami i przy elektrowniach wodnych, gdzie trzeba przenosić sprzęt. Dlatego często poleca się, żeby pierwsze spotkanie z Gwdą odbyć z kimś, kto już ją zna.
3: Wspomniałaś o elektrowniach. To jest chyba ten element, który jednych fascynuje, a innych odstrasza. Jak to wygląda w praktyce?
0: Elektrownie są częścią charakteru tej rzeki. Na Gwdzie działa kilka dużych obiektów, zbudowanych głównie na początku XX wieku. W Podgajach, Jastrowiu, Ptuszy, Tarnowskim Młynie i Dobrzycy. Do tego dochodzą mniejsze jak Lubnica, Domyśl czy Łomczewko, a bliżej Piły elektrownie w Koszycach i Byszkach. Każda z nich tworzy jezioro zaporowe i wymusza przenoskę kajaków.
3: I tu pojawia się pytanie. Ile razy trzeba wysiadać z kajaka i go taszczyć?
0: Mówi się o kilkunastu przenoskach na całym szlaku. Te przy mniejszych elektrowniach, jak Lubnica czy Domyśl, są krótkie i dobrze przygotowane. Łomczewko ma dłuższą przenoskę, ale też jest do tego świetnie przystosowane. Większym wyzwaniem są właśnie te duże, stare elektrownie. Podgaje, Jastrowie, Ptusza, Tarnowski Młyn. Tam trzeba się nastawić na trochę więcej chodzenia z kajakiem.
3: Czyli nie tylko wiosła, ale i mięśnie nóg dostają swoje.
0: Dokładnie, ale dla wielu osób to jest część uroku tej rzeki. Zatrzymujesz się, oglądasz starą infrastrukturę wodną, czasem naprawdę imponującą. Robisz zdjęcia, chwilę odpoczywasz. To nie jest tylko przeszkoda, ale też element historii regionu.
3: Skoro już przy historii jesteśmy, Gwda to nie tylko elektrownie. W tekstach o tej rzece często pojawia się hasło Wał Pomorski. Co łączy te dwa tematy?
0: Wzdłuż Gwdy przebiegała tak zwana pozycja przednia wału pomorskiego, czyli niemieckiego systemu umocnień zbudowanego przed II wojną światową. Szczególnie ciekawy jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka, gdzie rzeka płynie wzdłuż poligonu wojskowego. Dla miłośników militariów to prawdziwa gratka. Można wypatrzyć ślady dawnych fortyfikacji, bunkrów, umocnień.
3: Czyli płynie się kajakiem, a obok historia XX wieku w wersji terenowej.
0: Tak, i to w otoczeniu naprawdę pięknej przyrody. Ten fragment jest często opisywany jako jeden z najładniejszych na całej Gwdzie. Rzeka meandruje, brzegi są zalesione, a jednocześnie ma się świadomość, że to teren o dużym znaczeniu historycznym.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć.
3: Zanim ktoś się rzuci na całą rzekę, może warto ją pokroić na kawałki. Jakie odcinki są najczęściej polecane?
0: Jest kilka klasycznych propozycji. Po pierwsze, odcinek Drężno-Spore, potem Spore Gwda Wielka, dalej Gwda Wielka Lubnica, Lubnica Lędyczek i wreszcie Lędyczek Jastrowie. Te fragmenty można łączyć w spływy kilkudniowe, w zależności od czasu i kondycji. Dla osób, które chcą poczuć klimat, ale nie mają tygodnia, świetny jest odcinek od Gołębiewa do Lędyczka. Malowniczy, z poligonem w tle, a jednocześnie niezbyt głęboki.
3: A jeśli ktoś marzy o spokojniejszym pływaniu, bez zbyt wielu niespodzianek?
0: Wtedy warto skupić się na górnej części Gwdy, od Drężna do Lędyczka. Tam rzeka jest bezpieczna, płytka, z pięknymi jeziorami po drodze. Wierzchowo, Smolensko, Wielimie. Każde z tych jezior ma inny charakter i na każdym warto się zatrzymać na dłużej. To idealne miejsce na rodzinny spływ, pod warunkiem, że ktoś w grupie ma już trochę doświadczenia.
3: A co z odcinkiem od Lędyczka do Ujścia? W opisach pojawia się, że tam Gwda jest już głęboką rzeką płynącą szerokim korytem.
0: To prawda. Od Lędyczka w dół rzeka zmienia charakter. Staje się szersza, głębsza, bardziej poważna. Pojawiają się wspomniane Bystrza przed płytnicą, a potem odcinki, gdzie nurt jest szybki, ale koryto szerokie. Dla wielu kajakarzy to właśnie ten fragment jest najciekawszy, choć bywa niedoceniany, bo część osób kojarzy Gwdę poniżej Lędyczka jako wolną, mało atrakcyjną rzekę. Niesłusznie.
3: Czyli trochę krzywdząca opinia.
0: Tak, bo w rzeczywistości ten odcinek oferuje i przyrodę, i historię, i techniczne wyzwania związane z elektrowniami. A do tego prowadzi prosto do Piły, największego miasta na północy Wielkopolski, przez którego centrum Gwda przepływa, opływając park na wyspie.
3: No właśnie, Piła. Z perspektywy kajaka to zupełnie inne miasto niż z perspektywy samochodu stojącego na światłach.
0: Zdecydowanie. Płynie się przez centrum, mija bulwary, mosty, zieleń. To świetny moment, żeby zrobić przerwę, rozprostować nogi, przejść się po mieście. A sama rzeka w Pile ma już solidny przepływ. Te wspomniane 27 metrów sześciennych na sekundę. Więc czuć, że to nie jest mały strumyk, tylko poważna rzeka.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Zostawmy na chwilę kajaki i porozmawiajmy o tym, co w tej wodzie żyje i jakiej jest jakości. Bo często jest tak, że rzeka wygląda pięknie, a wyniki badań mówią coś zupełnie innego.
0: W przypadku Gwdy jest całkiem dobrze. Dla odcinka do jeziora Wielimie w ocenie z 2010 roku określono drugą klasę elementów biologicznych, pierwszą klasę elementów hydromorfologicznych i drugą klasę elementów fizykochemicznych. W praktyce oznacza to, że rzeka jest w niezłym stanie, a jej wody uznaje się za czyste, choć nie tak krystaliczne jak na przykład w Piławie czy Różycy.
3: A jeśli chodzi o zwierzęta, co można spotkać płynąc Gwdą?
0: Na odcinkach leśnych jest spora szansa na spotkanie dzików, jeleni, saren. Widziano tu też bobry, głuszce, czaple, żurawie. W samej wodzie można wypatrzyć pstrągi. To rzeka, która łączy w sobie cechy szlaku turystycznego i ważnego korytarza przyrodniczego.
3: Czyli nie tylko wiosłowanie, ale też małe safari, jeśli ktoś ma cierpliwość i lornetkę.
0: Dokładnie. I jeszcze jeden ważny element. Do rzeczek Wdy. To największe dorzecze w regionie. Ma około 4943 km2. Zasilają je liczne dopływy, z których część sama w sobie jest świetnymi szlakami kajakowymi.
3: No to wymieńmy chociaż te najważniejsze, bo lista jest długa.
0: Wśród dopływów są m.in. Nidzica, Dołga, Czernica z Białą, Szczyra z Chrząstkową, Debrzynka, Czarna, Płytnica, Różyca, Piława oraz Głomia z Kocunią. Z tego grona szczególnie popularne wśród kajakarzy są Piława, Różyca i Czernica. To piękne, dobrze znane szlaki.
3: A co z tymi bardziej dzikimi dopływami?
0: Płytnica jest mocno zawalona drzewami, więc spływ dwuosobowym kajakiem jest praktycznie niemożliwy. Jedynką da się płynąć, ale trzeba się liczyć z dziesiątkami przenosek przez zwalone pnie. Głomia na niektórych odcinkach jest spokojna, ale między Wąsoszem a Krajenką oraz od Skórki do Dobrzycy to prawdziwe wyzwanie. Dużo zwałek, wymagających siły i cierpliwości. Kocunia z kolei jest mocno opanowana przez bobry i zarastanie, więc jedynką można powalczyć, ale dwójką już raczej nie.
3: Czyli dla miłośników przeszkód i kombinowania raj, a dla tych, którzy lubią płynąć bez przerw, raczej nie.
0: Dokładnie. To są rzeki dla osób, które świadomie szukają trudniejszych warunków. Dla większości lepszym wyborem będą główne odcinki Gwdy i te bardziej klasyczne dopływy jak Piława czy Różyca.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK. To warto wiedzieć. Warto wiedzieć.
3: Zmieniamy trochę perspektywę. Mówiliśmy o przyrodzie, historii, elektrowniach, ale jest jeszcze jeden ciekawy wątek. Nazwa rzeki. Skąd się wzięła Gwda?
0: To temat, który fascynuje językoznawców. W polskiej publikacji z 1926 roku wymieniono całą listę historycznych nazw tej rzeki. Huda, Hudda, Hudda, Hudowa, Gwda, Wda, Gda, Gwida, Gnida, Głuda, Falin, Walin, Walni, Walim, Kyddo, Kida. Widać, jak przez wieki zmieniało się brzmienie i zapis.
3: Sporo tego. A jak to wyglądało w czasach niemieckich?
0: Do 1945 roku oficjalną niemiecką nazwą była Kyddo. Po wojnie w 1949 roku ustalono urzędowo polską nazwę Gwda. Co ciekawe, na polskiej mapie wojskowej z 1936 roku pojawiał się jeszcze egzonim Głuda.
3: Czyli rzeka, która zmieniała nie tylko bieg w krajobrazie, ale też nazwę w dokumentach.
0: Tak, i to dobrze pokazuje, jak ten region był przez wieki pograniczem różnych kultur i języków. Dzisiaj Gwda jest nazwą utrwaloną, ale ślady dawnych określeń wciąż można znaleźć w starych mapach i publikacjach.
3: A skoro mowa o mapach, jak wygląda przebieg rzeki, jeśli ktoś chciałby ją sobie narysować w głowie od źródeł do ujścia?
0: Zaczynamy od jeziora Wierzchowo, potem Smolensko, wieś Spore, jezioro Wielimie. W okolicach Gwdy Małej wpada do niej odnoga Dołga. Dalej rzeka przecina drogę krajową numer 20 i linię kolejową Szczecinek-Miastko-Słupsk, a kawałek dalej linię Szczecinek-Czarne-Chojnice. W okolicach Lubnicy przyjmuje największy dopływ – Czernice i aż do Lędyczka wyznacza granicę między województwem wielkopolskim a pomorskim.
3: Potem wzdłuż dróg krajowych 22 i 11, omijając Jastrowie i Tarnówkę, dalej przez Płytnicę, Piłę i wreszcie Ujście, gdzie łączy się z Notecią.
0: Dokładnie tak. Co ciekawe, w miejscu, gdzie Gwda wpada do Noteci, ta druga jest mniejsza pod względem przepływu. Po połączeniu obu rzek, średni przepływ w ujściu wynosi około 44 metrów sześciennych na sekundę.
3: Czyli można powiedzieć, że Noteć w tym miejscu dostaje solidne zasilenie z północy.
0: I to z rzeki, która po drodze łączy w sobie jeziora, lasy, doliny, historię wału pomorskiego, elektrownie wodne i miejskie bulwary w Pile. To naprawdę pełen przekrój krajobrazów północnej Wielkopolski i Pojezierza Południowo-Pomorskiego.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Piła.
3: Zastanawia mnie jedna rzecz. Przy takiej ilości atrakcji można by się spodziewać tłumów kajakarzy, a tymczasem w opisach pojawia się, że Gwda wcale nie jest aż tak oblegana. Skąd ten paradoks?
0: Jest kilka powodów. Po pierwsze, część osób zniechęca się na wieść o licznych elektrowniach i przenoskach. Po drugie, w świadomości wielu kajakarzy mocniej funkcjonują inne rzeki regionu, jak Piława czy Różyca, słynące z wyjątkowo czystej wody. Gwda bywa postrzegana jako mniej atrakcyjna, zwłaszcza poniżej Lędyczka. A to, jak już mówiliśmy, nie do końca prawda.
3: Czyli trochę rzeka niedoceniona, która dopiero z perspektywy kajaka pokazuje, co potrafi.
0: Dokładnie. Kto raz przepłynie odcinek od Gołębiewa do Lędyczka z poligonem po jednej stronie i lasami po drugiej, albo poczuje Bystrza między Płytnicą a Krępskiem, ten zwykle zmienia zdanie. Do tego dochodzi rezerwat Dolina Gwdy na jednym z fragmentów rzeki, który chroni jej naturalny charakter.
3: I jeszcze ta puszcza nad Gwdą, o której wspominałaś. To brzmi jak nazwa z książki przygodowej.
0: Trochę tak jest. To duży kompleks leśny, przez który przepływa rzeka. Cisza, wysokie drzewa, meandrująca woda. Dla wielu osób to właśnie tam zaczyna się prawdziwe odcięcie od codzienności. Nie ma miasta, nie ma hałasu. Jest tylko nurt, las i odgłosy ptaków.
3: Czyli jeśli ktoś szuka miejsca, gdzie w ciągu kilku dni można przejść od jeziornego chilloutu przez leśną dzikość, aż po miejskie bulwary, Gwda spełnia wszystkie te warunki.
0: Tak, i to w bardzo naturalny sposób. Nie trzeba wybierać między przyrodą a historią, między spokojem a odrobiną adrenaliny. Wystarczy dobrze zaplanować trasę, podzielić ją na sensowne odcinki i dać się rzece poprowadzić od drężna aż do ujścia.

Reklama. Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność

0: Eskapiła. Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: I po reklamie.
0: Eskapiła.
3: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości i tak dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
0: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl.
3: 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl 17.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na Fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z Fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na Raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od was. SK.pl, tam głosujecie. Podobnie Oki. Nobody Loves You to kawałek, który był na miejscu 17. Już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej. Miejsce 15 to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Jak fajnie, że wrócili 27 Fuck Demons i MK. Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko. Jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gardvi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max. To tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami. Jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłybo na fidę. A do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap. 20. Głosuj na sk.pl. 12.

jasny pokój w nowym domu, pies gdzieś w ogrodzie śpi. Ale i tak mnie nie ma, w nim jestem na mieście, robię deal. Głowa wolna od używek, to sport jest dla mnie lekiem. Jeśli mam usypać krechę, to na niebie private jetem. Dla mnie

0: Eskapiła.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
2: Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
3: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apology, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numer, które wypadły.

z rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

Radio SK. 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Vin, Gips to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. I właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc wytrwało. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub, większe masz szanse. Jestem na nie, póki co tak so. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj. Jestem Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych rap dwudziestki. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce rap dwudziestki. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane. A więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: i Kukon. Ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego, to spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualny mam fantazję around the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście.

są, ale mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz zajebiście z obu stron. Cały dzień, całą noc. Seksualne mam fantazję round the clock. Chcesz from the back, czy from the front? Bo wyglądasz

Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie. Rap 20. Gramy najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl. Układacie playlistę oczywiście. Tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, i tak dalej. Opcji jest naprawdę dużo. Czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka. Przed chwilą był BDOS 2115. Teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. California Love i Wajcior. To

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No to co, Maja? Jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Eskapiła.
1: Legenda, legenda.
0: Powróciła. Powróciła. W Radiu Eska. W każdy piątek od 20.
2: Eska Remix.
0: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
4: What's up Radio Eska, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio Eska.
0: Eska Remix. Już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
6: Autopromocja. We'll be right back.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

żadna psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się.

0: poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.